jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krok jest ciężkich uzależnie. Chwila, to również, no pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

galaksji, z muranów, mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta, dawno snow i lodrej, co nas

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zrywa.

noc w północ, noc, teraz jest moc, nocą uderza guza kosą, na parę dźwięków stąd dobita na break on drop, w północ, noc, teraz jest moc, nocą uderza guza kosą, na parę dźwięków stąd dobita na break on drop, w północ, noc, teraz jest moc, nocą uderza guza kosą, na parę dźwięków stąd dobita na break on drop, spun.

niełat noc, fale spokój, to niełat noc.

0: Radio Campus.
1: Powinieneś być dentystą. Powinieneś pierwszy sukces obić i się nim zachłysnąć. Powinieneś rzucić swoją baby, znaleźć inną. Ludzie ci ożenią wszystko, myśląc, że ci dobrze życzą. I zostajesz z tym jak z książką telefoniczną.

Porsche w 9-1. Teraz byłbym rentierem, miałbym swój payday i wolną rękę. Powinienem zrobić coś tam pod publikę. Powinienem rzucić wszystko, co robiłem. Powinienem potraktować firmę jak rodzinę. Koniak jest zdrowy na serce. Mówi ziomuś z wątrobą jak Pumex. Skoro tak, no to koniecznie. Jak mogłem tego nie rozumieć, z kierownicą polewaj lufę.

nie olewaj lufę. Jak jesteś dobry wariat, chciałbyś czuć emocji wiadra, powinieneś sprawdzić, jak się łączy koks i Viagra. Byłbyś dobrym księdzem, byłbyś dobrym politykiem, mógłbyś być technicznym, mógłbyś być fizykiem.

powinieneś skupić się na bitach, skupić się na rymach, zrobić jakiś hit, taki co by lecieć mógł na oczepinach. Rapuj tak, rapuj inaczej, rapuj melanż, rapuj z przekazem, nagraj coś mocnego, ale bez przesady. Koniak jest zdrowy na serce, mówi ziomuś z wątrobą jak Pumex. Skoro tak, no to koniecznie, jak mogłem tego nie rozumieć, z kierownicą polewaj lufę.

przepraszam. Maka mógłbyś jeść do woli bez obaw o wagę i się nachapać dużo buły bez udziału bagiet. Codziennie rano piłbym dobrą kawę i nie zapocił skóry w furze.

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

Miałem wszystko w kowkowkowkowkow i za ten stosunek do dzisiaj płacę. Jakbym był alimenciarzem, teraz trochę rzadziej piję, trochę rzadziej balet. Ale czy coś chciałbym mieć? Nie, a czy to znaczy, że wygrałem? Ha? Na badaniu krwi mi wyszło, że się boję igieł. Na badaniu serca zaplątały się słuchawki. Rzadko się

0: opłacone. Ale to wszystko jakieś takie, jakbym czekał na koniec.
1: Pozostało mi 20 koła ładni, pi razy drzwi, wystarczy mi. Pozostało mi 20 koła ładni, pi.

mieć błysk. Niech to się niesie od Bałtyku do Rys. To planeta wędrowców, pozdrowienia ze szlaku. Każdy włóczyki nosi uśmiech w plecaku. Zawiść i zazdrość, weź to wypakuj. Choroba ma władzę, idź to leczyć chłopaku. Planeta wędrowców, a to wolne ziomale. Jakieś narracje nie obchodzą ich wcale. Trują głowy, mają marnować czas. Dziękuję, lecę jedną z dziewczyn.

Jako co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać.

już gardeł. Był w sobie z tej polifonii. Trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykluchrwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

Boję się, że gdy przed tobą stanę pod żebrami, będę miał już tylko kamień. Męczą mnie pokusy, ale chyba jeszcze bardziej ludzie i ich zakłamanie. Patrzę w twoje oczy krótką chwilę, no a już zapalił się we mnie czerwony alert.

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie

dick. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Ty dbasz ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Młody człowiek, ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie. No, muszę powiedzieć.

0: miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek,
1: człowiek.
0: No, no, miły,
1: miły, miły,
0: miły,
1: miły,
0: miły,
1: miły,
0: młody człowiek.

tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry, dzień dobry. Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: Ze mną na łączach jest już moja gościni, Iwona Piskorska-Szymańska z Julian Cochran Foundation, koordynatorka cyklu Midnight Concert. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło tutaj gościć i cieszę się na naszą wspólną rozmowę.
1: Tak, będziemy rozmawiać właśnie o Midnight Concerts, czyli o cyklu bezpłatnych koncertów w hali Koszyki. Są to koncerty, no tak naprawdę głównie muzyki klasycznej, choć zdarzały się też jakieś tam różne wyjątki i o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, no bo hala Koszyki nie jest taką przestrzenią typową, w której zazwyczaj można usłyszeć muzykę klasyczną, choć akurat hala Koszyki już od 10 lat tę muzykę klasyczną gości, ale w takim ogólnym, szerokim znaczeniu food hall, no to raczej z muzyką klasyczną się nie kojarzy. A te koncerty, tak jak już wspominałam, już od jakiegoś czasu faktycznie w hali Koszyki się odbywają. Więc na początek chciałam się zapytać trochę o to, jak taki koncert w takiej nietypowej przestrzeni się odbywa i co daje takiej muzyce klasycznej wyjście z sali koncertowej w przestrzeń no taką, powiedzmy, bardziej inkluzywną.
2: Tak. Myślę, że daje przede wszystkim taki szeroki dostęp i to, że osoba, która pomyśli sobie, nie będę iść w piątek na koncert, trzeba było się wystroić, trzeba było kupić drogi bilet. To wszystkie te bariery łamie i wychodzi do tych ludzi w momencie, kiedy ktoś siedzi na dole i spożywa sobie coś, czy pije, to ze znajomymi jest na wyjściu, to słyszy muzykę klasyczną, słyszy 10 akordeonów, albo śpiewający chór, albo trio smyczkowe i zastanawia się, co tam się dzieje. I rzeczywiście bardzo często zdarza się, że przychodzą ludzie z dołu, stoją na schodach, żeby nie być jeszcze tak, że tak powiem, w pełni zaangażowanym w wydarzenie i patrzą, co się dzieje i są zainteresowani. I tacy ludzie bardzo często dołączają do naszych stałych bywalców, odkrywają nasz cykl koncertów i dołączają do nas na każdym wydarzeniu. Myślę, że to jest właśnie to, taki nasz cel fundacyjny, żeby wychodzić z muzyką klasyczną do szerszego grona, pokazywać, że to wcale nie jest muzyka dla wyższych sfer, jakby mogło się wydawać i w sumie taki jest utarty schemat. Ja uważam, że ta muzyka klasyczna powinna wychodzić do mainstreamu i mam nadzieję, że taki cel osiągamy i to, że właśnie te koncerty dzieją się już od 10 lat i mam nadzieję, że Hala Koszyki jest już kojarzona z tym cyklem, i tym właśnie, że po prostu to jest dostępne dla wszystkich. Jest bezpłatne, można sprawdzić, czy w ogóle taka muzyka mi się podoba, czy nie. Też te koncerty nie do końca są zawsze klasyczne. Staramy się stawiać na różnorodność i właśnie instrumentalną różnorodność, ale również w programie pokazywać, że ta muzyka poważna nie musi być zawsze poważna i mam nadzieję, że tak, że to zachęca do udziału.
1: No właśnie, bo to jest o tyle ciekawe, że właśnie tutaj odbywa się koncert, a obok ktoś może coś jeść, albo rozmawiać, albo nie wiem, przyjść na zakupy, więc to jest taka przestrzeń, która żyje też poza tym koncertem. Czy taka publiczność słucha inaczej niż publiczność, która świadomie kupiła na przykład właśnie bilet do filharmonii czy jakiejś sali koncertowej?
2: Myślę, że tak. Tutaj w sumie nie chciałabym robić jakichś rozgraniczeń, bo myślę, że oba typy widzów są wartościowi. U nas po prostu nie ma się czego bać i można po koncercie podejść bez problemu do artysty, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Ta muzyka jest taka żywa i właśnie no, dostępna w każdym zakresie właściwie. Myślę, że ta ciekawość jest ogromna i ją widać żywym okiem. Wydaje mi się, że często w takich salach koncertowych, gdzie właśnie trzeba być ładnie ubranym, nie można kaszlnąć pomiędzy częściami, czy właśnie w trakcie utworu, to u nas nie ma takiej sztywności i mam nadzieję, że tak właśnie pozwala to na taką otwartość, na takie doświadczanie bardzo bliskie tej muzyki.
1: A mówiłaś, że pojawiają się też stali goście, ale też pojawiają się zupełnie nowe osoby, które po prostu przez przypadek odkrywają akurat Midnight Concerts. Kto pojawia się na tych koncertach?
2: Jest to właściwie bardzo szeroki przekrój osób. Myślę, że tak naprawdę No, przedstawiciele każdej grupy społecznej, no bo i są seniorzy, którzy z chęcią przychodzą na każdy nasz koncert i zapisują sobie w kalendarzu każdą naszą kolejną datę. Są rodziny z dziećmi, które przychodzą i siedzą w pierwszych rzędach, obserwują, przytulają się do siebie, słuchając muzyki. Są młodzi ludzie, którzy przychodzą właśnie często zainteresowani tym, że muzyka jest na górze i chcą zobaczyć, co słychać, takie grupki znajomych. Są osoby dorosłe, które są z branży muzycznej lub całkowicie nie, ale gdzieś tam te interakcje właśnie są pomiędzy branżami różnymi, ale też właśnie tak naprawdę wydaje mi się, że każdą osobę, która mogłabym wymyśleć, czyli duchowny, nie wiem, nawet nie wiem, kogo wymieniać, ale myślę, że każdy u nas gościł. I to jest właśnie to ciekawe, że staramy się stawiać na spotkanie ludzi. To nie jest tylko koncert, po którym każdy wychodzi do domu i przeżywa te emocje sam, tylko zawiązujemy te relacje. My też bardzo chętnie poznajemy wszystkich ludzi, którzy przychodzą do nas. Witamy ich, żeby czuli się jak u siebie, żeby czuli się zaopiekowani. I tak, myślę, że to tyle.
1: A wspominałaś jeszcze, że w cyklu pojawiają się nie tylko takie oczywiste, klasyczne składy, ale na przykład, ciekawostka z ostatniego czasu, 10 akordeonów, no a teraz w przyszłą środę nas czekają 4 saksofony, więc jak wybieracie artystów?
2: Właściwie to artyści zazwyczaj zgłaszają się do nas sami. Często przy wydawaniu własnej płyty chcą, żeby to był koncert promujący tę płytę. Po prostu chcą wystąpić w takim miejscu jak Hala Koszyki, bo jest już to pewna renoma i sami właśnie, sami się zgłaszają po prostu. My wybieramy tak naprawdę na podstawie dostępności i też programu, który nam oferują. Właśnie było 10 akordeonów, teraz jest kwartet we wrześniu. Stwierdziliśmy, że postawimy na połączenie lipca i sierpnia, czyli to będzie duet saksofonowo-akordeonowy. Myślę, że to też będzie ciekawe połączenie. Były u nas właśnie chóry, nie tylko polskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Gościł u nas Masterwork Chorus. To też było wielkie wydarzenie. Chyba największy skład, jaki gościliśmy u nas na scenie Hali Koszyki.
1: A masz jakieś takie małe marzenia albo jakieś takie plany, które chciałabyś zrobić w przyszłości z Midnight Concerts, których do tej pory jeszcze przez te 10 lat nie było?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Chciałabym ponownie wystąpić przede wszystkim na tej scenie, bo również jestem muzykiem, ale myślę, że taki koncert symfoniczny to byłoby coś. Nie wiem, gdzie pomieścilibyśmy tych ludzi, zarówno widzów, jak i muzyków. Ale generalnie to jestem bardzo dużą fanką chórów i na przykład taki gospel, myślę, że bardzo, bardzo by się wpasował do klimatu Hali Koszyki.
1: To już za moment dołączy do nas jeden z muzyków, który wystąpi już w przyszłą środę właśnie w Hali Koszyki. Więc może od razu, zanim przejdziemy do chwili przerwy, powiedzmy o tym środowym wydarzeniu.
2: Tak, już w najbliższą środę, 19 sierpnia o godzinie 20:30 wystąpi znakomity, międzynarodowy, ale z pochodzenia belgijski kwartet Eiffel Quartet. To będą 4 saksofony. Myślę, że lepiej opowie już o tym Kasper Puczko, ale ja nie mogę się doczekać i bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Hali Koszyki. Spotkajmy się na antresoli na poziomie +1.
1: Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka Midnight Concerts. No i już za moment wrócimy do rozmowy razem z Kacprem Puczko.

0: Stawy były. To jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną na łączach w dalszym ciągu jest Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka cyklu Midnight Concerts. I dołączył do nas Kacper Puczko, który właśnie na jednym z koncertów, na najbliższym koncercie w przyszłą środę, będzie mógł zagrać razem z FR Quartet. Cześć Kacper.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Tak jak już wspominałyśmy, jest to zespół składający się z czterech saksofonów, no a ty grasz na saksofonie barytonowym. Jak przekonałbyś kogoś, kto nigdy się tym instrumentem nie interesował, ani świadomie nie słuchał tego instrumentu, czym właściwie jest ten instrument, no i żeby trochę bardziej się zagłębić?
2: Jest to bardzo dobre pytanie i mam na nie odpowiedź, bo dosyć często to pytanie nie jest zadawane. Ja uważam, że saksofon jest takim instrumentem kameleonem. Oczywiście najbardziej znany jest saksofon od strony jazzowej, ale bardzo się rozwinął przez ostatnie 50-70 lat też w klasyce. I uważam, że saksofon w kwartecie jest naprawdę fajnie wykorzystany, ponieważ ma mnóstwo barw, możliwości i kwartet saksofonowy jest bardzo zbliżony możliwościami do kwartetu smyczkowego, który jest oczywiście naszym tam guru, ale no porównajmy sobie kwartet saksofonowy czy na przykład z kwartetem trąbkowym, no mamy więcej możliwości, prawda? I mamy też nasz kwartet, myślę, że wyróżniamy się tym, że mamy już tak naprawdę nasz repertuar, bo nawet teraz na koncercie na Hali Koszyki zagramy dużo naszych aranżacji i też dwie części utworu napisanego dla nas przez żyjącego kompozytora w zeszłym roku i myślę, że no zapraszam na pewno bardzo serdecznie wszystkich, którzy lubią muzykę i są otwarci na nowe ciekawe doznania.
1: To jest super, że wspomniałeś o kwartecie smyczkowym, bo właśnie chciałam się ciebie zapytać, co cztery saksofony mogą zrobić, czego nie może zrobić właśnie taki kwartet smyczkowy?
2: Na pewno się udusić, ale myślę, że mamy ten taki jakby też tą stronę blaszaną, którą można też dobrze wykorzystać, jeżeli chodzi o ten o rezonans i o pełnię brzmienia. I też wydaje mi się, że mamy dużo fajnych możliwości współczesnych technik, które są wykorzystywane i właśnie też je pokazujemy w naszym repertuarze i myślę, że po prostu jest to bardzo, bardzo ciekawa i na równi opcja.
3: FL Quartet. Ja tylko chciałam się wtrącić, jeśli mogę, przepraszam, bo ja właśnie
1: gram w kwartecie
3: smyczkowym i z kolei moim guru brzmieniowym jest właśnie kwartet saksofonowy, bo nic tak nie brzmi jak kwartet saksofonowy, proszę Państwa. I ja Wam zazdroszczę tego, jak bardzo to jest żywe i już nie mogę doczekać naszego środowego koncertu.
1: Tak, dokładnie. Będzie można to usłyszeć na żywo. Chciałam się jeszcze zapytać właściwie o Wasz kwartet, bo on jest bardzo taki międzykulturowy, bo mamy muzyków z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Węgier. Z tego, co mi się wydaje, a w ogóle powstał on w Brukseli. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa i jestem ciekawa, jak te cztery różne kulturowe doświadczenia słychać w sposobie, w jaki gracie razem.
2: Poznaliśmy się na studiach w Brukseli. Studiujemy wciąż oprócz Dawida, który od tego roku jest w Berlinie. I wydaje mi się, że pomimo tych różnic kulturowych, o których wspomniałaś, myślę, że tylko widzę w tym zalety, bo mamy inne tam backgroundy oczywiście, w innych kulturach muzycznych się trochę wychowywaliśmy, ale jakoś tak, ja miałem dużo różnych zespołów, dużo kwartetów i ten kwartet powstał w bardzo naturalny sposób. Przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi i taką paczką po prostu znajomych i mamy farta, że gramy na saksofonach i jeszcze nasz Krzysztof z Węgier się specjalizuje w sopranie, Dawid jest alcistą, moim skromnym zdaniem wybitnym. Na tenorze gra Jorge z Hiszpanii, który też jest wybitnym tenorzystą i ja mam zaszczyt grać w tym kwartecie na barytonie. Mam baryton, troszeczkę się w nim specjalizuję od paru lat i też w nasze transkrypcje i w nasze pomysły już na przyszłość właśnie chcemy uwzględniać też na przykład jakieś nieznane węgierskie kwartety, Dohnianin na przykład. Chcemy też się rozwijać na polu właśnie trochę w Niemczech, w Hiszpanii gramy jakieś tam hiszpańskie rzeczy i te wpływy Wpływy są widoczne i wyciskamy z tego jak najwięcej możemy.
1: Stacjonujecie w Brukseli i zdaje się, że chyba stamtąd teraz się do nas łączysz, bo...
2: Nie, już nie? W Warszawie.
1: Już w Warszawie, okej.
2: Okay. Już wczoraj robiliśmy próbę nawet. W Warszawie jesteśmy wszyscy na miejscu.
1: Okej.
2: Okay. Bo mamy za chwilę, za jutro jedziemy na koncert do Jeleniej Góry, więc już zaczynamy działać.
1: Dlatego chciałam się zapytać, jak to się stało, że właściwie trafiliście do Hali Koszyki? Bo stacjonujecie w Belgii, zresztą jesteście międzykulturowi, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, więc jaka była ta droga stamtąd do Hali Koszyki?
2: Znaczy, ja z fundacją już się znam od wielu lat, grałem koncert na Hali Koszyki, wydaje mi się w 2020 roku już w duecie z Harfą. I jestem jakoś tam w kontakcie z dziewczynami i znaleźliśmy super moment, że jesteśmy na miejscu i po prostu gramy na koszykach z tego względu. I myślę, że jest to super w ogóle scena i przestrzeń, żeby nasz projekt zaprezentować. I liczymy na wielu odbiorców na żywo. Dużo znajomych zaprosiliśmy i no. Więc ja z fundacją się znam i po prostu byliśmy w kontakcie od jakiegoś czasu.
1: FL Quartet usłyszymy już w przyszłą środę na żywo w Warszawie. A jeszcze chciałam zapytać Iwonę o dalsze plany, dlatego że Midnight Concerts to jest cykl koncertów, które powtarzają się regularnie w Hali Koszyki. Więc co jeszcze przed nami?
3: Tak jest. Oprócz tego sierpniowego koncertu spotkamy się również we wrześniu, październiku i listopadzie. Na pewno w kolejnych miesiącach również, ale plany mamy póki co tylko na ten okres. We wrześniu zagra dla nas wyjątkowy duet, tak jak już mówiłam, podsumowujący nasze koncerty z lipca i sierpnia, czyli będzie to duet akordeonu i saksofonu, zespół Tony. W październiku Hala Koszyki będzie świętować swoje 10. urodziny i to będzie wyjątkowy koncert. Będziemy wtedy gościć Zofię Łałak i będzie to recital fortepianowy. A już w listopadzie również większy zespół, czyli sextet tym razem, Pianophonic Sextet. Duet fortepianowy i kwartet smyczkowy zaprezentują nam aranżację utworów symfonicznych na troszkę mniejszy skład.
1: Brzmi fantastycznie. No i zapraszamy w takim wypadku do śledzenia Midnight Concerts. No i zapraszamy również do Hali Koszyki w przyszłą środę o godzinie 20:30. Ze mną na łączach była Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka Midnight Concerts oraz Kacper Puczko z FL Quartet. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękujemy ślicznie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Same sztosy. Radio Campus.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu.

0: To jest powtórka.
1: Goście w studiu Radia Campus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Marcin Osiadacz, którego możecie kojarzyć, więc cię nie będę przedstawiał, choć powinienem, bo występujesz tu dziś w roli nie po tej stronie mikrofonu, ale to zaraz wszystko się wyjaśni. Jan Jurkowski, zwycięzca nagrody imienia Jacka Woszczerowicza za rolę Leszka Pękarskiego w przedstawieniu Versus według Rodrigo Garcia w reżyserii Szymona Kaczmarka.
2: 12 lat temu.
1: W teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu podczas 54. kaliskiego spotkania teatralnego w 2014 roku. Jest gościem na antenie Radio Campus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak. Moja pierwsza i ostatnia nagroda. Nie?
1: Ale jakże ważna.
2: No,
1: jakże ważna.
2: Nie, no, bardzo się cieszyłem.
1: Jakże ważna,
2: tak.
1: I istotna. Oczywiście Janka możecie kojarzyć również z...
3: Przede wszystkim.
1: Tak?
3: Teraz to, jak już zrobić trochę PR-u, no bo wiadomo, grupa filmowa Darwin. Sorry, tak się zamieniam trochę, nie chcę ci zabierać do prowadzenia.
1: Przepraszam, ale... Może ja wyjdę, bo pogadacie, co?
3: Ale no przede wszystkim z grupy filmowej Darwin, natomiast no spektakle, w których ostatnio Janek gra teatralne spektakle, no święcą triumfy na wszystkich polskich scenach, tak mi się wydaje. No.
2: Ale to
3: wszędzie
2: też,
3: grać.
2: To umówmy się, to też trochę jakby nie moja zasługa tutaj.
3: No,
2: nie? To
3: znaczy, ale jesteś ważną częścią spektaklu.
2: Ale oczywiście trybikiem. Jestem totalnie ważnym trybikiem tych spektakli, tej naoliwionej maszyny. Ja się zgadzam, absolutnie.
1: No i ta nagroda z 14 roku, myślę, była pokłosiem tego wszystkiego, co się potem wydarzyło.
2: Nie wierzę po prostu, że nie mogę, że to teraz wypłynęło tu jakoś.
3: Ale ja się tego nie spodziewałem, bo my o tym gadaliśmy z tydzień temu. I żeby nie było, ja nie mówiłem Kamilowi.
2: Ja w sensie... tak po twojej reakcji widziałem, że chyba to jest dla ciebie też zaskoczenie.
3: Tak,
2: że...
3: tak.
2: Ale to jestem w szoku po prostu, totalnie. No.
1: To wszystko oczywiście, drodzy państwo, nie przez przypadek, ponieważ my dzisiaj tutaj żeśmy się spotkali, żeby porozmawiać o książce Foliarzy, czyli opowieści teoretycznie spiskowej, o której gdy myślałem sobie, co o niej możemy powiedzieć, doszedłem do wniosku, że tak na dobrą sprawę nic nie możemy o niej powiedzieć, ze względu na to, że gdybyśmy cokolwiek o niej powiedzieli, to popsujemy zabawę ludziom, którzy chcieli będą po nią sięgnąć.
3: No to jest, chciałem powiedzieć, że to jest cały problem tej książki.
2: Tak, ale no co, o punkcie wyjścia możemy powiedzieć, nie?
3: Tak.
2: No, w jakiś sposób
3: te pierwsze
2: kilka stron.
3: Wiesz, jak moglibyśmy to policzyć? Bo przecież, ile dni już minęło, ile miesięcy, że 2 miesiące minęły od premiery, 1,5 miesiąca jakoś tak, coś takiego.
2: No może, no.
3: I czy to jest już ten moment, tak porównując do seriali,
2: tak,
3: że już jakby, spoilery już można mówić, spoilery, bo ludzie się...
2: Nie wiem.
1: Chciałem tutaj powiedzieć, że jest ich bardzo niewiele. Szczerze mówiąc, bo robiąc sobie tutaj...
3: Tak, bo to jest
1: myśląc,
3: fajne, że
1: myśląc
3: ludzie...
1: o zarysie tej rozmowy, zrobiłem sobie research innych waszych rozmów, które już są za wami i trzeba... I nawet takie rzeczy typowo poważni recenzenci, książkowi i tacy mniejsi, nikt tam nic, kompletnie,
2: tak,
1: zero.
2: Tak, faktycznie. W tych recenzjach tak próbują kusić, no, co ma wspólnego Michael Jordan z papieżem? No takie rzeczy, nie? Żeby tak zachęcić, ale nie wiadomo, co chodzi. No bo tak, no to nie są nasi jacyś tam główni bohaterowie, ale faktycznie się pojawiają, powiedzmy, takie epizodziki. Tak. Ale co, no możemy na pewno powiedzieć, jeżeli mamy w ogóle cokolwiek powiedzieć, to, że jest to historia dwóch przyjaciół, którzy znają się od kilkunastu lat, którzy wierzą w wiele, wiele teorii spiskowych i dedykują swoje życie w zasadzie tej filozofii i pewnego dnia okazuje się, że te teorie są prawdziwe. No to musimy zdradzić.
3: Bardzo boleśnie tak. Dowiadują się o tym, że te teorie są prawdziwe.
2: Tak, no to nie są kruchy życia, że na koniec okazuje się, że to jednak nic się nie wydarzyło tak naprawdę i napisy zaczynają lecieć, tylko faktycznie no to jest,
3: wiesz,
2: prawda.
3: Ja nie oglądałem o kruchu życia.
2: No ale wiesz, bo to był cykl, to nie był jeden film. To był cykl na jedynce Okruchy życia raz w tygodniu.
3: Ja myślałem, że to...
2: Nie, a bo mi się, Okruchy życia to
3: a
2: był
3: mi się pomyliło z Okruchami dnia. Dobra, mniejsza z tym.
2: Nie, Okruchy życia to był cykl na jedynce dawno temu, tak. I to były takie melodramaty co tydzień.
3: To nie, to tego też nie znałem zakończeń, ale dziękuję.
2: Dzień, bardzo proszę.
1: Warto też wspomnieć, że powstało to wszystko jest pokłosiem czegoś, co już też się wydarzyło, tak?
2: W sensie połowicznie. Jeżeli mówisz o serialu,
1: tak,
2: audio to połowicznie, ponieważ książka zawiera w sobie fabułę dwóch sezonów, a na razie światło ujrzał
3: jeden sezon.
2: Tak.
3: Więc to trochę taka, można powiedzieć, że książka jest takim pomostem pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, dlatego że ona jest taką trochę, nie powiem, że skrótem, ale taką esencją fabuły, którą my chcieliśmy opowiedzieć, historii, którą chcieliśmy opowiedzieć. No ale wiadomo, że książka rządzi się innymi prawami niż serial, w którym mamy o wiele więcej czasu na opowiadanie historii, tak. O wiele więcej czasu, żeby poświęcić to bohaterom, więc myślę, że to jest tak, że jak ktoś na przykład słuchał serial w audiotece, to może sięgnąć po książkę, bo dostanie coś więcej.
2: No tak.
3: A jak ktoś nie zna audioserialu, to tym bardziej jak sięgnie po książkę, to może sięgnąć i po pierwszy, i po drugi sezon.
2: Tak, absolutnie.
1: Dlaczego ludzie z nowych mediów, nowych technologii sięgają po coś tak archaicznego jak książka?
2: Bo jest to cool? Nie, chyba,
3: chyba
2: to,
3: tak,
2: chyba się zaczyna, że to już jest takie znowu spoko.
3: Że znowu spoko, no tak, że to jest, czytanie jest znowu spoko, wiecie, ale...
1: Made książka great again.
3: No trochę tak, no bo ostatnio widziałem taki artykuł, wiecie, w jakimś tam poważnym Guardianie albo w czymś takim, gdzie...
2: A, to poważne.
3: No wiecie, po angielsku czytanie, tak, takie rzeczy.
1: W oryginale oczywiście.
3: No to oczywiście, tak, w ogóle sobie tej strony nie przetłumaczyłem, nie przekleiłem do tłumacza. W każdym razie tam artykuł dotyczył tego, że mężczyźni już nie czytają. Że mężczyźni w ogóle nie czytają książek i że dopiero teraz wraca, tak jak mówisz, taki trend, że taki mężczyzna czytający książki, to jest taki, wiesz, wrażliwiec i w ogóle.
2: Tak, tak, tak, to jest lepszy materiał na zdobycz.
3: Tak.
2: Nie? Ale tak, kobiety tak. Czytają?
3: Tak, tak.
2: Czyli tylko my jesteśmy tumanami, tak?
3: Właśnie my jesteśmy tumanami. Kobiety odpowiadają za 75%, z tego co pamiętam, 75% rynku książki.
2: Okej.
1: Wow.
3: Więc jakby, no my jesteśmy po prostu... Trochę.
2: No dobrze.
1: Ale tylko w krajach, w których samochody poruszają się po lewej stronie jezdni? Nie, czy globa?
3: Ja wiem tylko, że w Polsce. Nie wiem, jak jest za granicą.
1: Ten Guardian nie zmienił.
3: Nie, porzućmy już te wyspiarskie klimaty.
1: Wszystko tutaj właśnie łączy nam się z tą książką i z tymi teoriami, ale jak do tych teorii doszło, to powiemy wam za chwilę.

0: ulubione teorie spiskowe, no bo to jakby musi to pytanie paść, nie ma opcji.
1: Tak. Masz, Marcin, bo ja już mam swoją odpowiedź, ale...
2: Ja tak też się chyba przygotowałem. Nie do końca, ale tak mi się wydaje, więc dawaj, ty.
1: Nie, no to pierwszy. Moja ulubiona teoria z takich naprawdę niedorzecznych, bo wiadomo, że no, super logiczne są, że ptaki to roboty. To jest w zasadzie, prawdę mówiąc, prawdopodobne. Natomiast...
2: Natomiast jak patrzę na gołębie, to się to im nie dziwię.
1: Ja mam coś takiego, tak, to jest robot. Ale nie, no tak na serio to, że są olbrzymy. Że olbrzymy istnieją. Nawet nie, że istniały i tam układały piramidę. Że one istnieją do dzisiaj. I te filmy, które nawet są na jakichś tam, wiecie, portalach, gdzie ktoś po prostu filmuje. Zazwyczaj jednak to faktycznie są po angielsku filmiki, ponieważ też rozumiem język angielski. Ktoś filmuje, jakaś pani przerażona górę na przykład i mówi, że przed chwilą, wiadomo, tego nigdy nie ma nagranego, bo wiadomo, że to się wydarzyło, dopiero wyjęła telefon i nagrywa. Że przed chwilą skarpa otworzyła się jak drzwi i wyszedł z nich olbrzym, albo właśnie do nich wszedł i zamknął za sobą. To wydaje mi się super. Nie wprowadziliśmy tego akurat u nas, bo nie było na to miejsca, bo mimo wszystko w tej naszej książce ten świat...
2: Nie było na to miejsca, bo to olbrzymy są.
1: Bo to były olbrzymy. Trochę. Tam są dosyć jednak spójne te wszystkie teorie spiskowe. One głównie mają jednak tworzyć poczucie inwigilacji wszelkiej, a takie olbrzymy byłyby takie trochę, mam wrażenie, znikąd. Ale olbrzymy są dla mnie czymś rzeczywiście super, no. A, i że na przykład ktoś zniknął. Wiesz, co dzieje, że ktoś nagrał olbrzyma, bo to faktycznie widziałem to nagranie.
2: Czyli nagrał takie... i ta osoba, która nagrała, zniknęła
1: tak.
2: Potem. Aha, bo olbrzymy nie chciały,
1: nie olbrzymy, tylko
2: to się
1: jakieś
2: ujawniło.
1: CIA, wiesz, jakieś rządy amerykańskie.
2: Okay.
1: Tak, że oni, wiesz, namierzyli tego autora i faktycznie on zniknął. A czy zniknął naprawdę? To ja nie mam pojęcia, bo oczywiście tego nie sprawdziłem, tylko po prostu, wiesz, jakiś zlinkowany filmik do tego, że ten autor zniknął. No więc mam coś, jak mi to wystarczy.
0: Ciekawe.
2: A, że na filmiku jest taki napis, że po ujawnieniu tego filmu ten człowiek zniknął. To się wydarzyło na pewno.
1: To jest prawda.
0: No, ciekawe jeszcze, jaki jest link między CIA a olbrzymami, w sensie, co olbrzymy dają...
2: Odpowiem ci, właśnie nawiązując do moich ulubionych teorii spiskowych, odpowiem ci tekstem, który zawsze jest używany przez ludzi, którzy te teorie propagują. To znaczy, sprawdź sobie w internecie, to jest wszędzie w internecie dostępne.
1: Tak.
2: To jest wszędzie dostępne w internecie, a ty takie rzeczy proste pytasz. Jak to CIA jest zlinkowane? No,
0: ja już rozumiem.
1: Ale wszystko, ze wszystkim, ze spłatką ziemi. Sprawdź w internecie,
0: tam jest. Dlatego napisaliście książkę.
2: Tak. Bo można sobie sprawdzić w książce.
0: Żeby, no jest to, wiesz, no jednak to, co napisane.
2: Bo wiesz, ktoś wtedy może powiedzieć, ja to czytałem w książce.
0: No, oczywiście, że tak.
1: Tak.
0: No.
1: Tak.
2: Więc, natomiast co do teorii, to ja chyba jestem największym fanem istnienia, to już kiedyś o tym opowiadałem pokrótce, ale jestem największym fanem istnienia tych wszystkich ras, które były przed nami, które oczywiście w jakiś dziwny sposób zniknęły i nic po sobie nie zostawiły, ale
0: Anunnaki.
2: Tam są Anunnaki, Lemurianie.
1: Lemurianie.
0: To jest taki ekspert od tego w internecie,
2: Oglądamy tego samego eksperta.
1: To, co mi wysłałeś? To?
2: Dokładnie, no, tak.
1: Fajnie.
2: No ja jestem jego fanem, ponieważ wszystko da się wytłumaczyć przez to. No i są to po prostu przepiękne teorie. Polecam wam sprawdzić. Sprawdźcie sobie w internecie. Anunnaki.
0: Nie no, ale umówmy się, Anunnaki w ogóle brzmią dumnie.
2: Tak.
0: Nie chciałbyś?
2: I Anunnaki były większe.
1: A. Ale czy on nie podawał, ten pan, którego oglądaliście, on nie podawał za potwierdzenie swoich teorii tego, że on dostał po prostu przekaz z księgi, która nie istnieje w świecie rzeczywistym, tylko z innej...
0: To on się umie z nimi łączyć.
1: Tak. Więc on tego, nie może nam tego pokazać, udowodnić, ale no, to trzeba mu
2: i to się w ogóle łączysz w śnie, to jest trochę... To działa
0: to jest
2: na zasadzie,
0: przekaz myśli.
2: To jest przekaz myśli.
1: A w śnie, no to w ogóle najlepiej.
2: Ty myślisz, że to jest, a to mówi ci, że to jest.
0: To najlepiej działa w nocy oczywiście, bo jak wszyscy wiedzą, wtedy ludzie śpią i przekaz myśli jest lepszy.
1: A słyszeliście o Tartarii? Tartaria?
2: Nie.
0: Magiczna, mistyczna
1: nie,
0: kraina,
1: to jest
0: tak?
1: Cywilizacja, która została zapomniana, a raczej w jakiś sposób ukryta. To znaczy przed nami została wymazana z historii Tartaria. I na przykład są zdjęcia, wiecie, w internecie, jakieś takie budowle, które nagle, co na tej pustyni, która jest datowana na tyle i tyle lat, robi jakiś budynek, który wygląda na tyle i tyle lat, nie? I to jest ten jeden jakiś budynek. Albo pokazują warstwy, że Tartaria kiedyś istniała, ale została zalana przez błoto. I teraz na jej zgliszczach zostały wybudowane następne cywilizacje, następne warstwy i następne miasta.
0: No co by nie mówić, Tartaria brzmi smakowicie, no to też...
1: Tartaria.
2: No. To jest bardzo ciekawe też, bo ja właśnie taki filmik widziałem, że to są ludzie, którzy w ogóle wynaleźli tarty właśnie. To jest...
1: Ty nie widziałeś tego, bo przed chwilą mówiłeś, że nie słyszałeś o tym. Nie,
2: ale właśnie
1: tutaj.
2: Im to zawdzięczamy. Nie, tylko testuję.
1: Podejmujemy poważne
2: testuję algorytm.
0: Dobrze. Na koniec Czy foliarze mogą być dla

0: foliarzy.
1: Tak, ja myślę, tak, że tak. Tak. No, oczywiście. No, przede wszystkim to jest, my tutaj mówimy prawdę w tej książce. Więc tak naprawdę w zasadzie to my się...
2: Czy musimy zmienić teraz narrację.
1: Bo do tej pory była beka trochę, nie?
2: Tak, a nie, tak. Tak naprawdę to...
1: A teraz to jest, generalnie to jest udokumentowane, to jest podprogowy przekaz. Tak naprawdę pod postacią jakiejś fikcji, jakiejś bredni przekazujemy ludziom prawdę, żeby ich oswoić z tym, że to wszystko jest prawda i generalnie reptilianie istnieją. No.
2: No, dokładnie, w sensie podpisuję się pod tym. Dokładnie, tak, tak podpisuję się.
1: Także foliarzy zapraszamy, absolutnie, kupcie tę książkę.
0: Drodzy Państwo, bo jako się rzekło na początku i tak też to skwitujemy, proszę się teraz skupić na chwilę i tak delikatnie zewrzeć w sobie. Ja przeczytam Państwu tytuł i proszę go przyswoić i właściwie zrozumieć. Foliarze to powieść teoretycznie spiskowa. Tak. Tam was odsyłamy w takim razie.
2: Sprawdźcie sobie w internecie.
1: To wszystko jest.
2: To wszystko jest w internecie. No. Ale tak, przepraszam, jeszcze wracając trochę, bo...
0: To ty pożegnasz wszystkich?
2: Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć...
0: Postawisz kropkę, będziesz żegnał i kropkę.
2: Czy to jest opowieść dla foliarzy? To jest opowieść dla wszystkich, którzy chcą się po prostu przez jakiś czas na tych bodajże 400 stronach książki dobrze i w odpowiednim tempie pobawić.
1: Tak, tak.
2: I tyle.
1: To jest bardzo. Ta kropka.
0: To, nie, no musisz powiedzieć, gości, no co, ty nie pamiętasz, jak to się mówiło?
2: Moimi gośćmi był Kamil
0: Nie,
2: Michałowski.
0: No właśnie nie, że ja byłem gościem.
2: A, w sensie,
0: no,
2: tak? Dobrze, a, ja Marcin Osiadacz i tu obok mnie po mojej lewicy Jan Jurkowski byli gośćmi Kamila Michałowskiego.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo.
0: Kropka.

go trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać, grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja. Radio Campus.

przegrzanej głowie w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: Mamy 11 na sport. Zaprasza Julia Grabowska.
1: Sportowy kampus.
3: Zaczniemy od Mistrzostw Europy Birmingham w lekkoatletyce. Czego możemy się spodziewać po polskich zawodnikach w kolejnych rundach potyczek? To właśnie maraton z udziałem Aleksandry Lisowskiej rozpoczął ostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw. Lisowska jest jedyną reprezentantką Polski w tej konkurencji. Dzisiaj szanse na medale mają również Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów oraz polskie reprezentantki sztafety 4x400. Polską liderką tej konkurencji jest Natalia Bukowiecka, która wczoraj zdobyła srebrny medal w indywidualnym biegu na 400 metrów. Polacy w Birmingham zdobyli do tej pory 7 medali. Srebrne medale zdobyli w biegu na 100 oraz 400 metrów, biegu przez płotki oraz skoku wzwyż oraz chodzie na dystansie maratonu. Natomiast brąz otrzymali w biegu na 110 metrów oraz w sztafecie 4x400.
1: Sportowy kampus.
3: A teraz przenosimy się do świata tenisa. Przed nami kolejne rozgrywki na Cincinnati Open. Jak wygląda sytuacja polskich tenisistek na kortach twardych? Maja Chwalińska wygrała swój pierwszy mecz od Rolanda Garrosa. W drugiej rundzie turnieju WTA w Cincinnati pokonała Hiszpankę Christinę Buxę 6-2, 6-2. W trzeciej rundzie tenisistka z Dąbrowy Górniczej zmierzy się z Rosjanką Daną Schneider. Do kolejnej rundy potyczek na kortach twardych zakwalifikowała się również Magdalena Fręch po zwycięstwie z Jeleną Ostapenko 6-1 i 6-3. Już niedługo poznamy rywalkę polskiej tenisistki. Dzisiaj natomiast do gry przystąpi broniąca tytułu Iga Świątek, która w czwartek wygrała finał w Toronto z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2 i 6-3. W drugiej rundzie zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emilią Arango. Mecz o 18:00. A na koniec trochę o sytuacji polskich koszykarzy przed Mistrzostwami Świata. Zbliżają się kluczowe mecze koszykarskie reprezentacji Polski w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy wygrali wszystkie 6 meczów we wstępnej rundzie kwalifikacji. Jednak stawka w dalszym ciągu rośnie. Każda potyczka sierpniowej drugiej fazie zmagań może decydować o awansie. Jak poinformował Polski Związek Koszykówki, pierwszym etapem zgrupowania są treningi odbywające się w Krakowie, a także wtorkowy zamknięty mecz kontrolny przeciwko Bułgarii. Polska reprezentacja rozegra także sparingi z Bośnią i Hercegowiną oraz Grecją. To jednak są dopiero początki rozgrywek. Pod koniec sierpnia kadra prowadzona przez trenera Igora Milicicia rozegra eliminacyjne spotkanie z Izraelem, a następnie z reprezentacją Niemiec.

Dzień dobry. Soul Park 11.06, Marcin Natali z tej strony. Dzisiaj solowo, wyjątkowo bez Elmo, który jest jeszcze na wakacjach i plażuje się generalnie, także za tydzień będzie z kolei sam Elmo, a wrócimy razem za 2 tygodnie, a tymczasem póki co zaprezentuję wam znów godzinny przelot przez bardzo przyjemne brzmienia soulu i R&B, jak to co tydzień w Soul Parku. I dzisiaj zaczęliśmy od świeżynki, od numeru, który ukazał się w piątek, 14 sierpnia, ukazała się najnowsza płyta grupy Jungle o tytule Sunshine. Jungle jest to brytyjski band łączący neo soul, funk, nudisco, dance. Grupa powstała w roku 2013 i mają na koncie już kilka albumów. Parę lat temu udało mi się zobaczyć ich na żywo na Orange Warsaw Festiwalu. Bardzo przyjemny koncert i w ogóle jest to taka grupa, która wnosi dużo pozytywnej energii i dużo tego muzycznego słońca. Zaczęliśmy od tytułowego numeru z ich najnowszej płyty. No i gdzieś tam zainspirowało mnie to, żeby zrobić całą audycję w temacie słonecznym z numerami, które w tytule, w treści mają dużo słońca, ale nie tylko, no bo w tym tygodniu mieliśmy dość wyjątkowe wydarzenie, o którym było głośno, jeśli chodzi o to, co dzieje się na niebie, także o tym jeszcze troszeczkę później, a najpierw jeszcze wspólnie porozkoszujemy się tymi słonecznymi klimatami i z Wielkiej Brytanii przeniesiemy się do Los Angeles, gdzie tworzy wokalista Levin Cully, który wydał w tym roku album LK99. Jest to jeden z moich absolutnie ulubionych albumów tego roku. Póki co bardzo często do niego wracam, bardzo chętnie, i ten album niesie tak dużo takiego funku, pozytywnej energii, właśnie słońca, że naprawdę jest to kapitalne wydawnictwo. I z tej płyty kawałek o tytule Raining Sun, Levin Cully. Posłuchajmy.

Puściliśmy trochę słońca do dzisiejszego na antenę Radia Campus. Dzisiaj House of L, wokalista pochodzący z Wielkiej Brytanii, który w zeszłym roku wydał nową płytę When All Else Fails. Ja bardzo lubię House of L, nawet mamy głosówkę od niego, która poleciała przed numerem, ale gdzieś umknęła mi ta płyta trochę. Dodałem, potem o niej zapomniałem i dopiero ostatnio sobie sprawdziłem ten krążek. Jak zawsze, kawał naprawdę przyjemnego soulu i z tej płyty zdecydowanie wyróżnił mi się numer Koda, Sunshine. Także idealnie też pasujący do dzisiejszej słonecznej audycji. I tak będziemy sobie skakać w różne rejony geograficzne. Byliśmy w Wielkiej Brytanii, potem Los Angeles, potem znów Londyn, a teraz przeniesiemy się na południe Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Dallas, skąd pochodzi artysta o ksywie Chromonichi. Jest to producent, wokalista, DJ, którego odkryłem totalnie przypadkiem kiedyś, jak szykowaliśmy playlistę. Spotify podsunął mi po prostu numer Chromonichi Sun Love i od tej pory gdzieś tam miałem z tyłu głowy, żeby go zagrać. Raz nawet przyniosłem do audycji, w końcu się nie zmieścił. No i tak... Tak stało się, że do tej pory jeszcze nie leciał, więc dzisiaj jest idealny moment, aby zagrać numer Sun Love z płyty Fall the Light z 24 roku. Jest to dość wyjątkowy groove, inny niż większość rzeczy, co puszczamy. Też Chromonichi łączy swój rodzaj soulu z elektroniką. Tu akurat też super śpiewa w numerze, także sprawdźmy to. Sun Love.

Pięknie, pięknie to nam wybrzmiało. Kruang Bin i Leon Bridges z numerem Texas Sun. Teksańskie słońce rozgrzało nam antenę. Leon Bridges w ogóle to jest jeden z moich ulubionych wokalistów soulowych obecnie. Ubolewam nad tym, że wciąż nikt go nie ściągnął na koncert do Polski, także jeśli słuchają nas jacyś organizatorzy koncertów, to bardzo, bardzo prosimy w imieniu Soul Parku i wszystkich słuchaczy o ściągnięcie Leona Bridgesa. W tym tygodniu był koncert Jay Lennon Gondy w Palladium. Super show, które też i w ogóle byłem ciekaw, ile będzie osób. Pełne Palladium. Także są słuchacze soulu w Polsce, którzy chodzą na takie koncerty, więc prosimy o ściągnięcie Leona Bridgesa. A Leon Bridges też fajnie nam się łączy z Kromaniczym, który urodził się co prawda w Dallas, później przeprowadził się do DC, do Waszyngtonu, ale urodzony w Dallas, Texas. Leon Bridges z kolei też pochodzący z Teksasu i również z Teksasu pochodzi grupa Kruang Bin i wspólnie Leon z Kruang Bin wydali taką epkę Texas Sun w 2020 roku. No i tytułowy numer z tej epki właśnie mieliście okazję usłyszeć. I przed serwisem zdążymy zagrać jeszcze jeden numer. Sporo było słońca w tej pierwszej połowie. Ale troszeczkę też zmienimy klimat w drugiej połowie i pewną zapowiedzią tego będzie numer Can't Block the Sun. Nie da się zablokować słońca, który nagrał Chase Shakur, pochodzący z Atlanty. Wokalista nie ma nic wspólnego z Tupakiem Shakurem, a po prostu mocno się inspirował twórczością i przesłaniem Tupaka, stąd przyjął sobie jego nazwisko jako pseudonim. I numer Can't Block the Sun znalazł się na jego płycie Wonder Love plus Chase Shakur.

0: ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: Mamy 11:30 na wiadomości. Zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, pożar skansenu na Podkarpaciu oraz o kolejnych atakach rosyjskich wojsk na Ukrainę.
2: Wiadomości.
1: 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru, który około godziny 1 w nocy wypadł z trasy i wpadł do rowu na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. O wypadku poinformował premier Węgier Peter Madziar. W pojeździe znajdowało się kilkadziesiąt polskich pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Z informacji przekazanych przez węgierskie służby ratownicze wynika, iż kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy. Po wypadku kierujący został zatrzymany przez policję. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku. Rzecznik resortu podkreślił, że infolinia przeznaczona jest dla bliskich ofiar. Wielki pożar wybuchł w nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w województwie podkarpackim. Ogień zajął zabytkowy drewniany kościół, który przeszedł niedawno renowację. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży około godziny 1 w nocy. W kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyło 140 strażaków. Ogień strawił drewniany kościół świętego Mikołaja z 1667 roku wraz z jego wyposażeniem. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Udało się uratować kilka pozostałych drewnianych obiektów znajdujących się w pobliżu. Sytuację udało się opanować około godziny 5 nad ranem, a obecnie trwa dozorowanie miejsca pożaru. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę rakietami i dronami. Są ofiary śmiertelne. W wyniku rosyjskich ataków w obwodach zaporowskim, dniepropietrowskim, donieckim i chersońskim na południu i wschodzie Ukrainy zginęło 5 osób, a 33 zostały ranne. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, iż Rosja ostrzelała Kijów, Krzemieńczuk i Krzywy Róg rakietami różnego typu, a także wystrzeliła w kierunku Ukrainy 106 dronów.
0: Radio Campus.

wracamy po krótkiej przerwie. Sam Henshaw, Sun and Moon, zapowiadałem, że troszeczkę będzie inaczej, nie tylko słonecznie w tej drugiej połowie audycji. No i przechodzimy do tematu tańca, słońca i księżyca. Sun and Moon, Sam Henshaw, to też jest jeden z fajniejszych wokalistów brytyjskich w ogóle. Graliśmy coś z jego ostatniej płyty już, nawet parę numerów. No a dzisiaj pasuje idealnie ten Sun and Moon z okazji zaćmienia słońca, które miało miejsce 12 sierpnia. Ja niestety nie widziałem zaćmienia, bo byłem na kolacji integracyjnej z pracy i po prostu gdzieś tam mi to umknęło. No ale jeśli wy mieliście okazję obserwować zaćmienie słońca, to wysyłajcie nam zdjęcia na WhatsAppa 886-971-971. Za to troszkę sobie doczytałem o zaćmieniu słońca i było to kolejne po zaćmieniu z 99 roku. 11 sierpnia 99 nastąpiło całkowite zaćmienie słońca i teraz we wtorek czy w środę mieliśmy okazję znów obserwować częściowo widoczne w Polsce, a najbardziej widoczne w Europie było w Hiszpanii i na obszarze Portugalii. I faktycznie te filmiki z Hiszpanii zalały cały Instagram, Facebook. No niesamowicie to wyglądało. No wyjątkowa rzecz, więc stwierdziłem, że warto to jakoś muzycznie też uczcić. I dużo jest utworów właśnie czy to o słońcu, czy o księżycu. Artyści lubią do tych motywów nawiązywać. Różne takie metafory wymyślają związane z tym, także nie miałem zbyt wielkiego problemu, żeby złożyć taką playlistę. I od numeru Sun and Moon przejdziemy sobie zatem tanecznym krokiem do Walking on the Moon, do spaceru po księżycu. Jest to numer z ostatniej płyty, jaką nagrał Thundercat, także Walking on the Moon.

Ach, pięknie, pięknie to wybrzmiało. Moonlight i wokalistka o pseudonimie Anaïs, pochodząca z Londynu. Może nawet jest to bardziej troszkę skomplikowane, bo reprezentuje i mieszka, reprezentuje Londyn, mieszka i tworzy tam, ale urodziła się w Toulouse, a dorastała między Dakarem, Dublinem i Oakland, także bardzo różne inspiracje też na pewno wpłynęły na jej twórczość i generalnie no, artystka, która widziała dużo różnych miejsc i kontynentów i tworzy dzięki temu eklektyczną, ciekawą bardzo muzykę. Numer Moonlight znalazł się na jej płycie z zeszłego roku o tytule Devotion and the Black Divine i co ciekawe, jak podesłałem ten numer Elmo, to okazuje się, że Elmo, no nie ma tu zaskoczenia, zna i bardzo lubi ten Anaïs, ale jeszcze nie mieliśmy okazji grać w Soul Parku, także dzisiaj pod nieobecność Elmo debiut Anaïs Soul Parkowy, księżycowy, Moonlight i tym samym już troszeczkę odejdziemy od zaćmienia słońca i przysłoniętego przez księżyc i wrócimy do zachodu słońca, pozostaniemy też w Wielkiej Brytanii, pomieszanej z Afryką, czyli kolejny kawałek Sunset and Memories, zachód słońca i wspomnienia. Blue Lab Beats, jest to numer z ich ostatniej płyty, gościnnie Kaidi Akinibi. No, trochę afrykańskiego vibe'u, troszkę inaczej niż na ogół gramy, ale bardzo, bardzo fajnie to buja.

Ach, ale to pięknie brzmi. Aż żałuję, że nie mam przy sobie mojego bębna dżembe, żeby sobie tutaj w studiu pograć. Asake, Sunshine i trochę słońca z Nigerii. Jedna z największych gwiazd nigeryjskiej muzyki, obecnie pochodzący z Lagos State, urodzony w 1995 roku wokalista. Swoim ostatnim albumem pobił w ogóle rekordy nigeryjskiej muzyki

jako najdłużej plasujący się na pierwszym miejscu list przebojów album w historii Nigerii. Także Asake no, odnosi sukcesy, triumfy i w sumie czemu się dziwić, skoro ta muzyka niesie aż tak fajny, zaraźliwie pozytywny vibe. A numer Sunshine znalazł się na jego płycie Work of Art z 23 roku. I tutaj pozdrawiam serdecznie mojego brata Mateusza, który polecił mi zwrócić Asake, który jest wielkim fanem od niedawna, bo faktycznie jak już się osłuchało hip-hop, soul, R&B, to ta afrykańska muzyka wnosi coś świeżego, coś innego. Zupełnie inna rytmika, inne podejście, inne melodie. Jest to taki powiew świeżości. Też ostatnio właśnie bardzo chętnie sobie sięgam po afrykańską muzykę, a tymczasem zbliżamy się już niestety szybko do końca dzisiejszej audycji. To był Soul Park, ja nazywam się Marcin Natali. No i zapraszam Was klasycznie za tydzień, tak samo o 11:00. A jeszcze zanim się z Wami pożegnam, to ostatni numer, również utrzymany w motywie słonecznym, Sunny, utwór, który nagrała wokalistka, można powiedzieć klasyk, który skoverowała wokalistka Ayo, urodzona w Niemczech, z nigeryjskiego ojca, także gdzieś te afrykańskie klimaty krążą w końcówce naszej audycji. Także posłuchajmy Ayo, Sunny, to był Soul Park. No, a ja Wam życzę miłego tygodnia, pięknej niedzieli, smacznej kawusi, no i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.

Kilka minut temu minęło południe, słuchacie Akademickiego Radia Campus. Przy mikrofonie Dawid Martin. Serdecznie zapraszam na audycję 60 minut dookoła świata, w której dziś powinienem się z wami przywitać słowami Selamat Siang. Udamy się bowiem do Indonezji, największego wyspiarskiego kraju świata, złożonego z ponad 17 tysięcy wysp, zamieszkałych przez przedstawicieli przeróżnych kilkuset grup etnicznych. Indonezji, która jutro obchodzić będzie 81. rocznicę swojej niepodległości, proklamowanej 17 sierpnia 1945 roku. A że jest to kraj szczególnie bliski memu sercu, z którym związałem się zawodowo, artystycznie, naukowo i rodzinnie, to przez najbliższą blisko godzinę będziemy słuchać muzyki właśnie stamtąd, z czasów ojca założyciela i pierwszego prezydenta Republiki, Sukarno, który rządził przez dwie dekady, aż do przewrotu wojskowego, do którego doszło w roku 1965. Sukarno był Jawajczykiem, pochodził z Jawy, ze wschodniej części wyspy, z portowego miasta Surabaya, i w swoich charyzmatycznych przemówieniach często odwoływał się do jawajskiej mitologii, do losów jawajskich herosów przedstawianych w spektaklach Teatru Cieni Wayang Kulit, w których dobro zawsze zwycięża nad złem. I od muzyki jawajskiej zaczniemy nasze dzisiejsze indonezyjskie spotkanie. Na dzień dobry zaśpiewa nam Waljina, wspaniała Pesinden. Tym terminem określa się śpiewaczki występujące w orkiestrach gamelan. Niemniej tutaj nie będzie to tradycyjny gamelan, ale przykład muzyki krączong Jawa, granej na instrumentach pochodzenia europejskiego, to jest na małych gitarach noszących właśnie nazwę krączong, będących lokalną indonezyjską odmianą kawakinio, przywiezionego tutaj przez portugalskich żeglarzy, oraz na flecie, wiolonczeli i kontrabasie imitujących idiom muzyki gamelanowej. Utwór nosi tytuł Walangkekek.

Walankekek. Śpiewała Waldzina. To był sztandarowy przykład krączong działa, czyli zjawanizowanej formy muzyki krączong. Muzyki, która rozwijała się w stolicy kraju, Dżakarcie, w czasach kolonialnych zwanej Batawią, w środowisku tak zwanych Mardajkers, to jest potomków żołnierzy portugalskiego garnizonu Malaki, którzy do Batawii trafili w 1641 roku jako jeńcy wojenni po kapitulacji twierdzy Famosa. Niemniej później władze holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej darowały im wolność. Owi Mardajkers przywieźli na tereny współczesnej Indonezji gitary krączong, które na przełomie XIX i XX wieku stały się popularnym atrybutem grajków występujących na ulicach ówczesnej Batawii, śpiewających przy ich akompaniamencie nostalgiczne serenady, przypominające nieco swym nastrojem portugalskie fado. Potem do dalszej popularyzacji tej muzyki przyczyniło się radio. Wreszcie w latach 40. muzyka krączong, często w bardzo sielankowy sposób traktująca pięknie Indonezji, stała się nośnikiem idei narodowo-wyzwoleńczych, narzędziem propagandy, z którego korzystali liderzy indonezyjskiego ruchu narodowego. Jedną z takich właśnie pieśni była kompozycja autorstwa Ismaila Marzukiego zatytułowana Rayuan Pulau Kelapa, pochwała wysp kokosowych, która doczekała się niezliczonych nagrań i interpretacji. My posłuchamy jej sobie w mocno jazzującej wersji, bo krączong też często z jazzem łączono, w wykonaniu wokalistki o imieniu Ratna, której w tym nagraniu z 1958 roku przygrywała orkiestra Radia Jakarta pod kierownictwem Saleha Suwito. Wsłuchajcie się uważnie, bo ta melodia jeszcze dzisiaj powróci. Rayuan Pulau Kelapa.

Rayuan Pulau Kelapa. To była jedna z najpopularniejszych indonezyjskich pieśni lat 50. Początek jej refrenu przez długie lata służył jako dżingiel publicznej rozgłośni Radio Republiki Indonezja. Utwór ten nadawano też co wieczór w indonezyjskiej telewizji jako sygnał oznaczający koniec emisji. Także była to melodia, przy której codziennie zasypiało wielu Indonezyjczyków. Jak już wspomniałem, ta kompozycja Ismaela Marzukiego, jak i inne utwory z nurtu krączong, odegrała ważną rolę w czasie wojny w obronie niepodległości ogłoszonej 17 sierpnia 1945 roku podczas czteroletniego okresu zwanego rewolucją, w czasie której Indonezyjczycy stawili zbrojny opór Holendrom i ich brytyjskim sojusznikom usiłującym przywrócić na archipelagu dawny kolonialny porządek. Holendrzy w końcu ugięli się pod presją innych krajów Zachodu i w 1949 roku zaakceptowali niepodległość swojej dawnej kolonii. Co ciekawe, jednym z pierwszych krajów, które uznały Republikę Indonezji, była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Kilka lat później, w 1955 roku, Warszawa i Dżakarta nawiązały stosunki dyplomatyczne. Zatem w tym roku obchodzimy nie tylko 80-lecie Indonezji, ale też 70. rocznicę naszych wzajemnych relacji. Mimo że Indonezja pod rządami Sukarno formalnie pozostawała neutralna, stając się liderem ruchu państw niezaangażowanych, to jej przywództwo stało się takim pupilem wielu komunistycznych reżimów bloku wschodniego, gdzie przedstawiano go jako bojownika walki z kolonializmem i zachodnim imperializmem. Z tej przyczyny Polska i Indonezja utrzymywały wówczas ze sobą bardzo bliskie relacje. Z PRL-u do Indonezji wyjeżdżali wtedy różnego rodzaju specjaliści i inżynierowie, którzy na kontraktach pomagali tam w budowie cukrowni, wspierali indonezyjski przemysł stoczniowy, wysyłaliśmy tam też maszyny rolnicze, sprzęt wojskowy i wiele, wiele innych rzeczy. Wreszcie w 1959 roku prezydent Sukarno przybył do Polski z oficjalną wizytą. Tak oto jego powitanie w Warszawie relacjonowała polska kronika filmowa.

0: Polski przybył z oficjalną wizytą prezydent Republiki Indonezyjskiej dr Sukarno. Gościa witają Aleksander Sawacki, Władysław Gomułka, premier Cyrankiewicz, marszałek Sejmu Czesław Wycech, członkowie rządu, wyżsi oficerowie i korpus dyplomatyczny. Cała Polska wita serdecznie prezydenta Sukarno, wieloletniego przywódcę ruchów niepodległościowych w Indonezji. Do tych, co toczyli walkę o wolność, Polacy zawsze odczuwali gorącą sympatię. Na ulicach Warszawy, mimo złej pogody, gęsty szpaler. Mądra, pokojowa polityka Indonezji, jej ciężkie zmagania o utrzymanie zdobytej niezależności dobrze są znane w naszym kraju, chociaż oba państwa dzieli prawie cała półkula. Doktor Sukarno, mąż stanu, pisarz, filozof, działacz społeczny, pozostanie w Polsce przez kilka dni. Wieczorem Aleksander Sawacki przyjmuje prezydenta Sukarno w Belwederze. Jest do omówienia wiele spraw interesujących Polskę i Indonezję. Polityka, handel, współpraca.
1: I tak to było w 1959 roku, dokładnie w maju, kiedy Sukarno przybył do Warszawy i z trybuny honorowej pod Pałacem Kultury i Nauki pozdrawiał uczestników pochodu pierwszomajowego. 4 lata wcześniej Pałac Kultury był jedną z aren zorganizowanego wówczas w Warszawie 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, odbywającego się pod hasłem O pokój i przyjaźń, który zgromadził w stolicy Polski kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z obu stron żelaznej kurtyny, którzy zaprezentowali nad Wisłą swoją kulturę. Warszawiacy mieli okazję zobaczyć wtedy egzotyczne afrykańskie i azjatyckie tańce, czy posłuchać na żywo amerykańskiego jazzu, który zrobił u nas ogromną furorę, co zresztą przyczyniło się do późniejszego rozwoju jazzowej sceny nad Wisłą. Swoją liczną delegację na tę imprezę przysłała też Indonezja. Wśród delegatów znaleźli się także tancerze i muzycy, w tym słynny później skrzypek Idris Sardi, jak również chórzyści, którzy na warszawskich scenach śpiewali prezentowaną już w tej audycji pieśń Rajuan Pulau Kelapa, która wówczas zaczęła zdobywać międzynarodową popularność w krajach bloku wschodniego. Śpiewano ją m.in. w Związku Radzieckim z rosyjskim tekstem pod tytułem Strana Rodnaja Indonezja. Ta kompozycja Ismaela Marzukiego podbiła też serce słuchaczy nad Wisłą i wkrótce powstała jej polska wersja, do której tekst napisał Zygmunt Sztaba. Trzeba zaznaczyć, że nie był to przekład dosłowny, ale autorowi doskonale udało się odtworzyć sielankowy nastrój oryginalnego tekstu. Piosenkę niedługo po festiwalu nagrał Janusz Gniatkowski, późniejszy wielki gwiazdor muzyki popularnej PRL, który w swojej twórczości sięgał często po różne egzotyczne tematy, melodie kubańskie, meksykańskie czy hiszpańskie. Jak się okazało, utwór zatytułowany Indonezja otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. Oto i on śpiewa Janusz Gniatkowski, któremu towarzyszy znakomity zespół jazzowy Franciszka Górkiewicza i Juliusza Skowrońskiego.

Indonezja. Śpiewał wielki gwiazdor polskiej muzyki przełomu lat 50. i 60. Janusz Gniatkowski. No to skoro przy jazzie jesteśmy, to na koniec pierwszej części naszego indonezyjskiego spotkania pojawi się Rudy Wairata, muzyk pochodzący ze słynnych wysp korzennych, czyli Moluków ze wschodniej Indonezji, który wraz ze swoim zespołem Amboina Surrenders zagra piosenkę w języku niderlandzkim, piosenkę traktującą o turystycznej perle Indonezji, rajskiej wyspie Bali, zaś we fragmentach instrumentalnych pojawią się wstawki melodyczne oparte na skali pelok zapożyczonej z muzyki gamelanu. Utwór nosi tytuł Bali Bali Boogie.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Mamy 12.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Kolejne informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, ataki wojsk ukraińskich na Rosję oraz wyniki pływackich mistrzostw Europy w Paryżu.
3: Wiadomości.
2: Najnowsze informacje w sprawie śmiertelnego wypadku autokarowego na Węgrzech. Premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. Zapewnił, że wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Przypomnijmy, około godziny pierwszej na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miskolcem doszło do wypadku autokaru. Pojazdem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie poważnym. Poszkodowani przebywają w szpitalu na Węgrzech. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku. Rzecznik resortu podkreślił, że infolinia przeznaczona jest dla bliskich ofiar. Ukraińskie siły zaatakowały obszar, w którym stacjonowała rosyjska jednostka rakietowo wykorzystywana do ostrzeliwania Ukrainy. O sytuacji poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojsko uderzyło także w most kolejowy, magazyny zaopatrzenia i amunicji rosyjskiej oraz przedsiębiorstwo kompleksu wojskowo-przemysłowego. Przypomnijmy, dzisiejszej nocy doszło także do ataków ze strony wojsk rosyjskich na południe i wschodzie Ukrainy, w wyniku których zginęło 5 osób, a 33 zostały ranne.
3: Wiadomości.
2: A teraz przenosimy się do Francji na Mistrzostwa Europy, tym razem w pływaniu. To właśnie Katarzyna Wasik sięgnęła po złoty medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym. Polka nie tylko pokonała mistrzynię olimpijską Sarę Sojersterm, ale także ustanowiła rekord kraju czasem 23 sekundy 84 setne. Tak o emocjach po zwycięstwie wypowiada się pływaczka.
4: Dzisiaj spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Po prostu skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować, żeby było jak najwięcej polskich flag na trybunach. I jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę.
2: Wcześniej Wasik dwukrotnie zdobywała srebrne medale Mistrzostw Europy w 2020 i 2022 roku.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dziś spotykamy się w przeddzień 81. rocznicy proklamowania niepodległości Republiki Indonezji, kraju, z którym w latach 50. łączyły Polskę bardzo bliskie relacje, o czym świadczy też utwór, który wybrzmiał przed chwilą. Kiedy Allah szedł, tę piosenkę zaśpiewała Violeta Villas z towarzyszeniem zespołu Marka Sevena. To kolejny przykład polskich inspiracji indonezyjską muzyką krążąc. Oryginału Bengawan Solo to dzieło jawajskiego kompozytora nazwiskiem Gesang Marto Hartono, a polska wersja, do której słowa napisał Roman Sadowski, została nagrana w 1961 roku, czyli dwa lata po głośnej wizycie prezydenta Sukarno w Polsce, relacjonowanej szeroko przez polską kronikę filmową, która wówczas przygotowała też krótki reportaż na temat perły archipelagu, słynnej wyspy Bali, z której zresztą pochodziła matka indonezyjskiego przywódcy. Oto czego można było się dowiedzieć z tego materiału.
1: Ojczyzna prezydenta Sukarno, Indonezja, składa się z górą z 3000 wysp. Ale najpiękniejsza z nich to wyspa Bali, zwana w miejscowym języku przedsionkiem raju. Doroczne święto kwiatów. Sztuka splatania wieńców stoi tu wyżej niż na Hawajach. Każda rodzina ma specjalny, zastrzeżony system układania kwiatów. Dziewczęta balijskie słyną na całym świecie ze sztuki tanecznej. Tych płynnych, tanecznych ruchów uczą się niemal od kolebki. Dziewczęta proszą tańcem opiekuńcze bogi, aby w przyszłym roku nie poskąpiły ryżu i owoców. No cóż, serca bogów nie mogą pozostać obojętne na taką prośbę.
0: Tak oto o Bali barwnie opowiadał Włodzimierz Kmicik. Ówczesny głos z polskiej kroniki filmowej, to był rok 1959. My teraz posłuchamy sobie nagrań właśnie balijskiego gamelanu z tamtych czasów. To będzie orkiestra ze wsi Pliatan, nagrana podczas występu na żywo. Co prawda nie na Bali, ale w Londynie, w Winter Garden Theater, bo w latach 50. Indonezyjskie grupy artystyczne jeździły po całym świecie w ramach zintensyfikowanych wysiłków dyplomacji kulturowej prowadzonej przez Indonezję, która w ten sposób chciała zamanifestować na arenie międzynarodowej swoje istnienie jako niepodległe państwo. Nagranie z Londynu, które przed nami znalazło się na jednej z płyt serii Music of Bali, wydanej przez wytwórnię Argo Records. Gra gamelan ze wsi Pliatan na Bali.

Słuchaliśmy muzyki balijskiej w wykonaniu orkiestry gamelanowej ze wsi Plioton, która w latach 50. koncertowała w Europie. To nagranie zostało zarejestrowane w Londynie. A teraz po tym balijskim akcencie udamy się na Sumatrę, dokładnie na zachodnią część tej wyspy, zamieszkałą przez społeczność Minangkabau. To grupa etniczna o bardzo ciekawej i unikalnej kulturze, bo mimo, że Minangkabau są muzułmanami, to jest to społeczność matriarchalna, gdzie to kobieta jest głową rodziny. Minangkabau słyną również m.in. ze sztuki walki silat, a także z bardzo bogatych tradycji muzycznych, które znalazły sobie miejsce w kulturze popularnej Indonezji, do czego swoją rękę przyłożył znany ze swoich antyimperialnych poglądów prezydent Sukarno, który w latach 60., kiedy to coraz bardziej zaczął skręcać na lewo, bardzo niechętnie odnosił się do dekadenckiego zachodniego rock'n'rolla. Wówczas nawet na ulicach Jakarty i innych miast wyłapywano młodych ludzi płci męskiej o zbyt długim owłosieniu i poddawano ich przymusowemu strzyżeniu. Fryzura na Beatlesa była czymś, na co bardzo niechętnie spoglądały wtedy ówczesne czynniki decyzyjne. No takie to były czasy. Z drugiej strony Sukarno, podobnie jak jego wielki przyjaciel i sojusznik z ruchu państw niezaangażowanych, przywódca Gwinei Sekou Touré, zachęcał młodych artystów, twórców kultury popularnej do poszukiwania inspiracji we własnym dziedzictwie i w ten sposób w Indonezji doszło do prawdziwej eksplozji kreatywności. Wykształciło się tam wiele popularnych gatunków muzycznych, czerpiących z lokalnych tradycji, wykorzystujących tradycyjne skale, czasami również tradycyjne instrumenty i teksty śpiewane oczywiście w miejscowych językach. Do takich gatunków należą m.in. pop Minang, czyli muzyka popularna z Minangkabau. I teraz posłuchamy sobie wczesnego przykładu tego stylu w wykonaniu legendarnej formacji Orkes Gumerang, która działała co prawda w Jakarcie, ale złożona była z muzyków wywodzących się właśnie z Minangkabau, z Sumatry Zachodniej. Grupa często pojawiała się na antenie Radio Republiki Indonezja, a ich twórczość określano czasami mianem sumatrzańskiego mambo z uwagi na pewne inspiracje muzyką latynoską. W ich wykonaniu posłuchamy teraz piosenki Malin Kundang, której tekst nawiązuje do miejscowej legendy o biednym chłopcu, który w poszukiwaniu szczęścia wyruszył w podróż morską. Po latach wrócił do swojej wioski jako bogaty kupiec, no ale wstydził się jednak swojej starej, biednej matki, którą tam spotkał. Ta zraniona i upokorzona przeklęła go. Niedługo potem statek Malina rozbił się w czasie burzy, a on sam zamienił się w skałę, którą po dziś dzień widać w wodach oceanu u wybrzeży Sumatry. Malin Kundang zagrają pionierzy pop Minang, muzycy Orkes Gumerang.

Piosenkę o wyrodnym Malin Kundangu zaśpiewała Orkes Gumerang. To byli jedni z pionierów gatunku pop minang.

1989 roku, śpiewając dla publiczności w Warszawie, Łodzi i w Krakowie. A teraz już zaśpiewa dla nas na antenie Radia Campus w towarzystwie zespołu Kumbang Chari. Utwór nosi tytuł Mayang Taurai.

Mayank Taurai. Śpiewała legenda muzyki popularnej Sumatry Zachodniej Eli Kasim, której gwiazda rozbłysła jasno na firmamencie indonezyjskiej popkultury w latach 60. A na koniec naszej dzisiejszej muzycznej podróży do Indonezji powrócimy do Surabayi, czyli rodzinnego miasta Bung Karno, jak Indonezyjczycy pieszczotliwie określali Sukarno, ojca niepodległości i pierwszego prezydenta ich kraju. Posłuchamy duetu dwóch wielkich postaci pochodzących właśnie z tamtych okolic, które swoje kariery muzyczne zaczynały w latach 60. To Mus Mulyadi oraz Ida Laila. Zaśpiewają oni nam piosenkę miłosną zatytułowaną Berkasi Mesra, stanowiącą wczesny przykład muzyki dandut. Choć ten termin wywodzi się już z późniejszych czasów, z lat 70., no ale w latach 60. powoli ten styl zaczął się formować na bazie tradycyjnej muzyki malajskiej, w której słychać wyraźne wpływy świata islamu, a z drugiej strony na bazie popularnych hitów z bollywoodzkich filmów, które właśnie w latach 60.

80. wyświetlano w indonezyjskich kinach. Moim przyjaciołom z Indonezji z okazji dzisiejszego święta życzę Selamat Hari Merdeka i dziękuję już wszystkim za uwagę. To była audycja 60 minut dookoła świata, którą przygotował i poprowadził Dawid Martin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Do usłyszenia.

0: 97,1 FM.
1: Répétition. Wiederholung. Vojna powtórka.
2: No tak, witamy na wojnę francuską, angielską.
3: Witamy, witamy.
2: Pod flagą biało-czerwoną. Dzisiaj właśnie bardzo ciekawa sytuacja, bo jest ta wojna z czasem, albo wojna o czasie, bo tam, no, sprawy są komplikowane, jak chodzi o czasie dzisiejszym świecie. Jak mi się wydaje. Ale aby pokazać, jak to jest trudno, jest nam dwójkę na razie. Z Niną jestem tu w studio. Właśnie oś niemiecki, angielski bardziej punktualny niż oś francuski, litewski. I mamy nadzieję, że one się dołączają do tej refleksji o czasie właśnie.
3: To tyle do tematu czas, że, tak. Że jest... elastyczne czasami.
2: Tak, bo chcemy właśnie badać czas obecny, właśnie jak się dzieje właśnie teraz w świecie przez muzyką właśnie, jak zwykło, przez muzyką z różnych kątów świata. A tam właśnie ten utwór,
3: co to było?
2: Co teraz grałem, to był specjalny prezent dla Justasa, a Justas jeszcze nie ma, oczywiście, bo ta płyta i ten utwór się nazywają True Litwin Beat.
3: Litwin beat.
2: Tak, prawdziwy litewski beat, ale właśnie trik w tym, że śpiewa Białorusin Sergiej Pukst. Taki właśnie nowy, wspólny projekt, bo Sergiej Pukst jest znany jak taki awangardist, granie na gitarze, śpiewając bardzo piękny, ciekawych tekstów, ale tu taki nagle zwrotny, taki w mrocznych klimatach, koło hip-hopowy, ale właśnie taką jeszcze bardzo poetyczny tekst, ale właśnie bardzo taki poetyczny tekst, jak głęboki refleksje o...
3: Właśnie o czym śpiewają, bo no, tak trochę po rosyjsku, ale...
2: Tak, no śpiewają, no to jest bardzo trudne jakby powiedzieć, bo to jest taka no, surrealistyczna, taki melorecitywa o dzisiejszym świecie, jak będzie wyglądać Białoruś w przyszłości, że już Białoruś, właśnie dlatego właśnie też chciałem to grać w temacie o czasie, bo to właśnie ten utwór przedstawi Białoruś jak prekursor, że Białoruś jest o krok dalej w taki przyszłą drogę przywitają dużo pracowników z Chin właśnie w Białorusi obecnie, a one o tym ironizują, ale właśnie jak jeżeliby to jest taka droga do przyszłości. A też jak będzie prawdziwy litewski beat śpiewany przez Białorusin, to właśnie co tam się dzieje, co tam się dzieje. A też w tym piosenku też on bardzo ładnie obrazi Francuzów i Anglików.
3: Tak.
2: Że te Anglików, którzy właśnie w swoich ogrodach fasary, tam będą jakby prosto tam mieć ładny takich, no przyjemny, ale nudny życie miesiąckie, to oni nic nie rozumieją o świecie, jeśli chcą coś rozumieć, muszę jechać do Białorusi, a i tak oni będą nic nie rozumieć, a Francuzi po kolei, którzy będą przyjechać w Białorusi, oni będą musieć kosić trawą razem z włoskimi traktorami, coś takiego, no właśnie taką, no te ciekawy temat, a też byłmy ciekawy grać troszeczkę hip-hop, bo hip-hop jest ta rodzaj muzyka, który włączy bardzo dużo elementów i brzmienia i rytmów jednocześnie, który jakby w kreowanie jakby nastrój utworu. Nie jest taką pewną fragmentację poziomów muzycznych, które razem właśnie w tym utworze dają właśnie klimat taką przeżywanie, taką napięcie właśnie.
3: I też przez teksty często chodzi o taki, co się dzieje teraz, albo co się dzieje u mnie w moim życiu, albo co, jak tak. Można ten świat teraz opisać.
2: Tak, jest właśnie, właśnie. Nina, ty też właśnie badałeś czas w ostatnim...
3: Właśnie mówiłam, jak słuchaliśmy kawałek, że wczoraj wróciłam z Berlina do Warszawy i w autobusie był film, co można było obejrzeć, się nazywało Wremia.
2: No co, czas?
3: Tak, i tak myślałam, że to pasuje do tematu, obejrzę taki też futurystyczny klimat, że waluta jest czas i jak się już nie ma czasu, czas się zarabia, za kawę się płaci czasem, że godzinami albo i wszystko jest liczone w czasie i bardzo ciekawe. Trochę tak. takie ciemne zdjęcie.
2: Dystopia właśnie.
3: Dystopia.
2: Trochę. Albo teraz myślisz, jak Maciowak ma wolny czas, on idzie na kawę, ale tu musisz płacić kawą czasem.
3: Czasem, tak.
2: Ciekawie. Tak. Ciekawie bardzo. Ale co masz dla nas muzycznie?
3: Muzycznie? Dobra, to następny kawałek jest się nazywa Zan mi kamarad i to jest kawałek z Haiti, Claudette i Tipier. I może najpierw posłuchamy i potem pogadamy o tym.

0: Okej, następnym razem, że będę, nie będę późniona. Dobra.
1: Ja się postaram też.
2: Dobra, witam więc z powrotem na wojnę. Ja bym o czasie, z czasem. Soleny i Justas dołączyli do ekipy z opóźnieniem. Który jest tematyczny. Tematyczny. Performance.
0: Specjalnie robiliśmy.
2: Dziękujemy wam.
1: Ktoś musił to zrobić.
2: Dziękuję wam za jakby głębokie jakby przemyślenie,
0: tak,
2: za ofiarowanie siebie dla pomysłu. Nina, co to było i jak związane z czasem?
3: Dobre pytanie. To było Claudette TPL z Ami Kamarad, kawałek z 79 roku, z zeszłego jak się mówi?
2: Stolecie.
3: Stolecie, no. Więc dość stary, ale mi się wydaje też cały czas aktualny i może też jest, ja odkrywam to pewnie przez to, że jest jakiś re-release, że znowu wydali, ktoś to wydał i no i przypadkiem to słuchałam w różnych miejscach, więc to i też przez znajomych, które teraz spotkałam. Oni też słuchali to w tym samym czasie co ja, więc to trochę jest ten związek z czasem, taki synchronicity.
2: Tak, ale to mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy temat, czy to, co już było, wraca, a takie uczucie, że o, to jest aktualnie, że to właśnie może przegapiłeś mnie w tej pierwszej chwili, jak on właśnie był wydany, ta muzyka, ale może ta muzyka była ta droga, której ciebie był nadążyć na tą drogę, ale niestety poszliśmy w innych drogach i teraz jesteśmy w taką zgubioną sytuację.
3: Albo też można też czasami muzyka nie ma czasami muzyka jest bardzo włączona z tym czasem, w którym żyjemy, a czasami mi się wydaje, że jest poza, że można posłuchać za 10 lat i ma to samo wartości, znaczy tam tak samo pasuje, nawet jak świat się zmienił.
0: Ale to jest to samo niż film, wydaje mi się. I to jest pytanie, że niektóry film można cały czas oglądać, jak muzyka, możemy cały czas słuchać i niektóre albo niektóre są naprawdę związane z tą jakiś okres albo jakiś epoka i potem pytanie...
2: Tak, a to też był bardzo ciekawy, że właśnie ten nastrój, ten utwór, to było związane z innym podejściem do czasu niż właśnie ten pierwszy hip-hopowy piosenki, który był taką napięcia, a tu taką właśnie taką luź, taką właśnie taką uczucie, że no nie ciebie się spieszyć właśnie.
3: Inna atmosfera. I też chyba tytuł jest trochę, pomyślałam jak opowiadałeś o tym, że tam przeciwko Anglikom i Francuzom. To tutaj jest bardziej tak, chyba się nazywa Friends.
2: Przyjaciółki.
3: Przyjaciółmi.
2: Sorry, może idziemy dalej?
0: Tak.
2: Co masz?
0: Dzisiaj mam kawałek znanej kapela, tak naprawdę, który nazywa się Tina Riwen. Oni teraz mają nowe płyty. Ten miesiąc właśnie i teraz będziemy słuchać kawałek, który nazywa się Tenere Tahakal, What Has Become of the Tenere i możemy też potem gadać, słuchamy teraz.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Campus. 97,1 FM.
5: Wojna powtórka.
6: Witamy z powrotem na wojnę francuską, angielską, niemiecką, litewską i tak dalej. O, pod flagą było czerwone. Wojna o czasie, a teraz musimy dyskutować aż trzy piosenki, bo każdy był bardzo ciekawy. Zaczynamy z tego, co było przed wiadomości, Solène. Co to było?
7: Tina Riwen.
6: Tak.
7: Tina Riwen z kawałek Ténéré Tahakal, What Has Become of the Ténéré. To jest kawałek z ten nowy album, który nie pamiętam jak się nazywa, ale pamiętam, że to znaczy słoń. A, Elvan, już pamiętam, słoń. I ogólnie to zrobili niestety poza Mali, bo oni są Sahara tak naprawdę, od ponad 30 lat grają. Są bardzo związane z polityką, oni naprawdę mają taki pokój... message. Oni naprawdę grają dla pokój tam, bo to jest taki Sahara, tam jest taki zbyt skomplikowany miejsce. Tak. I tej chwili tam są dżihadist, więc oni musieli kiedyś wyprowadzić stąd. A teraz ten album robili i trochę w Stanach, i trochę w Maroku. I bardzo fajnie. I też związane właśnie z ten Sahara, piękne góry i kochają i fajnie.
6: A z czasem?
7: Jeszcze czasem tak, bo akurat to jest nowy album teraz, ten miesiąc.
6: Ale?
7: I ten
8: może też... Bardzo fajne podejście, za krótkie i konkretne podejście do tematu czasu.
7: Tak, ale ogólnie to są pustynia.
9: Na pustynię czas jest inaczej chyba, że
7: Tak, oczywiście. I tak, słuchałam. I tak dalej. Natomiast teraz Nina, ty mów do nas, co to było.
9: A co było potem? To się nazywa... Hatsune Miku i to był cover z znanego rosyjskiego zespołu Kino Zwiezda po imieniu Słońce i gwiazda w imieniu
6: który
9: się nazywa Słońce. Tak, i to jest japoński kawałek, to bo to to nie jest osoba, która śpiewa. I to się nazywa humanoid persona. I
8: roboty.
9: W sumie komputer śpiewa.
8: Proszę. Mamy na audycję śpiewającego.
9: Więc trochę to jest też związek z czasem, z przyszłości czy tam.
6: Bardzo dobrze. Bardzo piękne.
9: No, jest.
8: Dziękuję za taki wybór, Nina. Mi się bardzo podobało. Sama koncepcja, że... Dość. Nie człowiek śpiewał. Nie te czasy. A po wiadomościach był mój kawałek i postarałem się na ten temat czas popatrzeć mniej filozoficznie, bo o czasu i jak to można długo i gadać i znaleźć różne związki, ale to było stare, dobre No Means No. Zespół punkowy z Kanady.
9: Co? Stare to też czas.
8: Dokładnie o to mi chodzi, bo ten zespół moim zdaniem jak najbardziej się stanowi aktualny za swoimi tematami, ideami. To, co oni śpiewali 20 lat temu, 10 lat temu, nadal jest aktualne. I co jeszcze w dodatek dodaję takiego pięknego smaku, że niestety... przepraszam młodych punkowców, ale energii oni mają nadal więcej niż młodzi zespoły, więc to jest to, z czego można się nauczyć.
6: Bardzo piękne. Teraz idziemy do z przodu, bo dziś wieczorem jest koncert właśnie na Pradze w Warszawie, chyba w klub Hydrozagadki, jeśli dobrze pamiętam. Będzie koncert zespół Dagadana, a właśnie, bo oni grają koncert, dzisiaj musiałem spróbować znaleźć jakiś kawałek, który ma jakiś związek z naszym właśnie pytaniem o tej problemy, albo zgubioność, albo co to jest czas właśnie dzisiejszy. A ten kawałek się nazywa się Rano, Rano, Rano Sienki, to znaczy bardzo wcześno rano, ale o tyle jest ciekawy też, bo śpiewają one o dziewczynę, która się obudzi na wsi bardzo wcześno rano, a chłopak nie ma. A chłopak jest gdzieś poza wsi, gadając z jakąś kobietą nieznaną. A to jest właśnie takiej chwili, gdzie może być, że nic się nie dzieje i wszystko ten czas będzie płynąć, jak to był dalej, albo Boże, to w tej chwili taką, to będzie taką chwili dramatycznej, taka kryzysowa, gdzie wszystko będzie się zmienić i czas będzie zaczynać absolutnie inaczej właśnie płynąć. Dagadana, rano, rano, rano się kończy.

0: Mamy 13:36. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Zmiany w wydarzeniach sportowych i kulturowych, utrudnienia i zmiany w ruchu tramwajowym oraz o dzisiejszych potyczkach na kortach w Cincinnati.
1: Wiadomości.
0: W związku z tragicznym wypadkiem autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, organizatorzy wydarzeń kulturowych oraz sportowych zapowiadają wprowadzenie zmian w harmonogramie. Odwołana została zaplanowana na godzinę 16 część artystyczną jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku, która miała odbyć się na przedprożach dworu Artusa. Zgodnie z decyzją organizatorów występy zostały odwołane, a jarmark zostanie zamknięty krótkim przemówieniem zastępcy prezydentki Gdańska Moniki Habior. Polski Związek Piłki Nożnej również poinformował o tym, że najbliższe mecze rozgrywek pierwszej oraz drugiej ligi zostaną poprzedzone uroczystą minutą ciszy. Rozpoczął się kolejny duży remont torów tramwajowych w Warszawie. Od tego weekendu tramwaje nie jeżdżą od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Do końca przyszłego tygodnia zamknięty zostanie przejazd w Alei Lotników od ulicy Wita Stwosza do Puławskiej. Kierowcy ominą utrudnienia ulicami Modzelewskiego, Aleją Wilanowską i Puławską. Do końca wakacji mają potrwać także prace na Winnicy oraz na drugiej połowie węzła Kino Femina. Na początku nowego roku szkolnego tramwaje wrócą natomiast na most Poniatowskiego, a w połowie września na Aleję Niepodległości. Już wiemy, z kim potencjalnie zmierzy się Iga Świątek w przypadku awansu do trzeciej tury turnieju WTA w Cincinnati. Po wygranej z Eleną Rybakiną w Toronto sześciokrotna zwyciężyni turniejów wielkoszlemowych po raz pierwszy w tym sezonie stanie na korcie w Cincinnati. Podczas dzisiejszego turnieju Polka zmierzy się z kolumbijską zawodniczką Emilianą Arango. Mecz pomiędzy Świątek a Arango będzie można zobaczyć około godziny 18. W przypadku awansu do trzeciej rundy Cincinnati Open najwyżej notowana polska tenisistka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Natomiast w trzeciej rundzie z pewnością zobaczymy Maję Chwalińską i Magdalenę Fręch. W drugiej rundzie Chwalińska pokonała 6-2 i 6-2 Christinę Burgsze, a Fręch zwyciężyła 6-1 i 6-3 z Jeleną Ostapenko.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Tak, tak dan rano, a i właśnie wieczorem będzie koncert w Hidrozgadzie, a właśnie mamy różne zdanie są w studio o tym.
1: Zawsze warto pójść na koncert.
0: Zawsze warto. A
1: szczególnie w niedzielę.
0: Najlepszy czas właśnie na koncert. Może lecimy dalej.
2: A wieszu akurat mój kawałek też nawet, kiedy chodzi o titu, do super pasuje, bo nazywa się spotkanie 8:15 rano.
0: Wspaniałe.
1: Przepraszam, o której?
0: Spotkanie o 8:15, tak?
2: I właśnie to jest też trochę taki temat, że to jest wcześnie i to jest trudne wstawać i jednak idę do pracy, ale nie mam ochoty, bo ja chcę pójść na plażę i bla bla bla. I właśnie o to chodzi. I akurat ten zespół nazywa się Tôle Froide. Trzy kobiety z Lyon. Pozdrawiamy Damien. Damien, jeśli słuchasz, hello. I akurat teraz mają nowe kasety do przedania. Tylko kaset, nie będzie płyty, tylko kaset. Tak, i są, one są on tour. Tak?
1: Na trasie?
2: Na trasie, właśnie. One są na trasie. I to jest napisane, śmieszne, bo na ich stronie to jest napisane, że są wiele koncertów wszędzie, i Berlin, i bla, bla, bla. Ale to jest napisane, że jeśli one brakują dwa albo trzy koncertów, że i ewentualnie też GPS. Więc jeśli kto może załatwić albo GPS, albo jeden, albo dwa, trzy koncert dla zespół, który nazywa się Tôle Froide z Lyon, proszę pisać do nich. Słuchamy teraz, rendez-vous 8:15.

0: Właśnie, to... jak się nazywa zespół?
1: Tol froide.
0: Tol froide. Tol jak więzienie?
1: Prison? No, no, a właśnie nie. Przez O, więc taki kawałek metal.
0: Aha.
1: La Tool.
2: Meta.
0: Aha. A spotkanie o 8:15, bo ja właśnie, ja miałem kiedyś taki pomysł, że dlaczego wszystkie koncerty są wieczorami? Że koncert jest bardzo fajny wydarzenie, a bardzo fajnie byłoby, jakby zaczynać dzień od właśnie koncert, a potem cały dzień właśnie potem toczyłby dalej w nierozumianych właśnie kierunkach. To może być bardzo ciekawe. Ale właśnie oni brzmią jak ten Tol Fuad, jeżeli by to było jak dusz Fuad, nie? Jak zimny prysznic troszeczkę z nimi spotkać.
1: Właśnie nie zgadzam się, bo akurat Douche Froide to grałam 2 albo 3 audycji wcześniej i to jest super zespół Douche Froide. Więc nie brzmi to samo zupełnie.
0: Dobre, dobre, dobre. Ale właśnie taką, że życie jest ciężki trochę, nie? Taką,
1: tak. No ciężki, tak właśnie. To jest uf.
3: Wracając do rzeczywistości, zespół szuka GPS-u i koncertów.
1: 2 albo 3. 2 albo 3 koncertów, bo już wszystko jest poza tym booked.
0: Dobre.
1: Załatwione.
0: Justus?
3: Tak, słucham.
0: Szukasz GPS?
3: tak, dokładnie teraz szukam GPS. Dobrze, wracam do muzyki. Dalej chciałem zaproponować trochę więcej poważny mój pogląd na czas. Jeżeli chodzi o czas, to zawsze czas i muzykę, to zawsze mi pierwsze co na głowę, drugie albo trzecie przychodzi, to oczywiście zespół Taraf Duchu Idów. Bo moim zdaniem to właśnie to jest połączenie tego, co było, tego, co będzie. Ale to rozumiem nie ja jeden, a wielu DJ-ów, wielu producerów i teraz mamy utwór zrobiony przez 2 producerów, który na podstawie mieli utwór Taraf Duchu Idów. To są Olaf Hund i Usari Dikleyani.

0: That's what you say.
1: Tak, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
2: Tak, bo te ciasto się powtarza, się ci niespodziewany czasami.
3: Niespodzianka. I te słuchacze, którzy słuchają tą audycję bardzo poważnie, powiem, bardzo dobrze zrozumieli, o co chodziło. I o co to chodziło, Ben?
2: Chodziło o to, że...

0: No, Lucio Battisti, Ancora tu. Wielki hit, tyle mogę powiedzieć.
1: Tak, tyle jak możesz mi powiedzieć. Bardzo piękny. No, bardzo piękny hit.

0: i może idziemy dalej, a pożegnamy się powoli. Dziękuję za ten, zastanawiam się o czasie. Justas, jak kończymy to?
1: Jak kończymy? A kończymy po prostu tak, że wrócimy z tego, że byliśmy tydzień do tyłu i teraz jesteśmy tydzień do przodu, a to znaczy, że taraf, du, hej, dux. Thank you.

0: This is Selekta Radio.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Mamy 14.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Hołdy dla zmarłych pielgrzymów w wypadku autokarowym na Węgrzech, apel papieża w sprawie przemocy wobec ludności palestyńskiej oraz trochę informacji ze świata sportów motorowych.
4: Wiadomości.
3: W poniedziałek o godzinie 12.00 pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W dniach 17 do 19 sierpnia flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda zaapelowała do samorządów oraz organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. W związku z tragicznym wypadkiem organizatorzy wydarzeń kulturowych oraz sportowych zapowiadają również wprowadzenie zmian w harmonogramie. Odwołana została zaplanowana na godzinę 16 część artystyczna jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku, która miała odbyć się na przedprożach dworu Artusa. Zgodnie z decyzją organizatorów występy zostały odwołane, a jarmark zostanie zamknięty krótkim przemówieniem zastępcy prezydentki Gdańska Moniki Habior. Polski Związek Piłki Nożnej również poinformował o tym, że najbliższe mecze rozgrywek pierwszej oraz drugiej ligi zostaną poprzedzone uroczystą minutą ciszy. Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę o zaprzestanie przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Podczas modlitwy w miasteczku pod Rzymem papież odniósł się do narastającej przemocy izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na terenie Cisjordanii. Teren ten jest od 1967 roku okupowany przez Izrael. Wypowiedź papieża nawiązywała m.in. do ostatnich ataków agresji w miejscowości Kursa koło Nablusu. Przypomnijmy, pod koniec lipca w Kursa doszło do podpalenia dwóch meczetów, co było bezpośrednio związane z wcześniejszymi atakami zbrojnymi w pobliżu Nablusu. W wyniku incydentu zmarło 6 osób. A za nami przedostatnia, szósta runda cyklu Drift Masters 2026. W Ferropoli z dawnej kopalni odkrywowej niedaleko Berlina najlepszy był Piotr Więcek. Jest to jego drugie zwycięstwo w tym roku. Dzięki wygranej kierowca urodzony w Płocku awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, dystansując Pawła Kulpińskiego o 22 punkty. Na trzecie miejsce w klasyfikacji awansował Irlandczyk Conor Shanahan, a tuż za nim na podium jest jego rodak James Dean. Wielki finał sezonu odbędzie się już w pierwszej połowie września na PGE Narodowym.
1: Campus. Same sztosy.
0: Playing the best music from the UK every week. Selector.

0: as selected by Hannah White. RIP Magic with Screwdak on Selector Radio. Hannah White, of course, the project manager of Simple Things 2026, an amazing festival that happens in November in Bristol. All the best with that festie. Coming up soon, we have Collect 200 in the mix after this.
1: On radio across the world, this is Selector Radio.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Mamy 15.23. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Przyjęcie przez parlament irański ustawy kryminalizującej rozmowy z wrogimi mediami, oficjalne upamiętnienie człowieka, który przepłynął Bałtyk, a na koniec pogoda.
5: Wiadomości.
4: Parlament Iranu przyjął ustawę, która kryminalizuje kontakty z mediami uznanymi za wrogie państwu, w tym amerykańskim i izraelskimi, a także z organizacjami finansowanymi przez inne kraje. Zgodnie z ustawą, która przed wejściem w życie musi jeszcze zostać rozpatrzona przez Radę Strażników, wywiady lub udział w dyskusjach z mediami uznanymi za wrogie będą zakazane, a wszelkie naruszenia będą karane wyrokami od pół roku do dwóch lat więzienia. Ustawa ma zaostrzyć również karę za przestępstwa gospodarcze popełnione na polecenie lub pod nadzorem cudzoziemców. Zakaże także udzielanie informacji cudzoziemcom bez zgody Ministerstwa Wywiadu oraz ograniczy współpracę naukową z instytucjami zagranicznymi spoza zatwierdzonej listy. Podczas 24. Festiwalu Gwiazd Sportu w Dźwinowie odsłonięto tablicą pamiątkową poświęconą Bartłomiejowi Kubkowskiemu. Przypomnijmy, mężczyzna jest pierwszym człowiekiem, który przepłynął Bałtyk na trasie ze Szwecji do Polski. 31 lipca Kubkowski wystartował ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga i po ponad dwóch dobach nieprzerwanego wysiłku dotarł do Dźwinowa. Pokonanie liczącej około 160 km trasy zajęło mu ponad 54 godziny. Próba miała także wymiar charytatywny. Pływak swoim wyczynem wspierał fundację Cancer Fighters, pomagającą dzieciom i młodzieży chorującym onkologicznie.
6: Co roku tak naprawdę mamy zbiórkę i zawsze jest to taki główny cel. Zawsze mówiłem, że to jest najważniejsze, że to jest ten cel główny taki. Kiedyś pamiętam, że zapisałem sobie i prezesowi Markowi zawsze mówiłem, że zbierzemy bańkę, zbierzemy ten milion, bo to dla mnie była taka po prostu abstrakcyjna kwota, więc zawsze cieszyło mnie to, jak mieliśmy po prostu, że ludzie żyli tą zbiórką. To mnie zawsze tak napędzało do tego, żeby jeszcze rok spróbować, bo widziałem, ile dobra za tym idzie.
4: Ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej pływakowi i repliki medali olimpijczyków był kulminacyjnym punktem tegorocznej edycji Festiwalu Gwiazd Sportu. A na sam koniec pogoda. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego, południa województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz części województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego obowiązuje alert pierwszego stopnia. Z kolei dla województwa świętokrzyskiego i opolskiego oraz części województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz łódzkiego utrzymuje się ostrzeżenie drugiego stopnia. Alerty będą obowiązywać jeszcze do godziny 21. Zmiany w pogodzie będziemy mogli zaobserwować już od poniedziałku. Na południowym wschodzie kraju prognozowane są intensywne burze i opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie robiło się stopniowo chłodniej. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 25 stopni w centrum oraz do 31 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
2: Campus. Same sztosy.
1: This is Selector Radio. Selector Radio.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.
3: It's like the levels, man, really. Really, there's levels. You can go in as deep as you want to go. It's just if you're going to take time to really study sound, innit, you know?

0: ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego skrapcza.

0: pana kapcza. Czy jestem człowiekiem nadal?
1: Radio Campus. Same sztosy.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Campus. Akademickie Radio Campus. Radio Campus. FM.

Fly Me to the Moon, Uncle Bobby Womack śpiewał i otwiera dzisiejszą audycję Sunday Soul Cellar, się nazywam Jan. No i pierwszą dedykację dnia do Jacka, którego wierny słuchacz, z którym jestem w ciągłej korespondencji, można tak powiedzieć, i spotkałem go pierwszy raz na żywo, przypadkowo, ale na koncercie, czy to był wtorek, czy środa, nie wiem, może inni słuchacze też tam byli, ale was nie zobaczyłem, ale to jest dla Jacka i dla wszystkich, co byli na koncercie ze mną, Jalen Nagonda.

Girl, I'll Never Give You Up. To był Rafał Sadiq, a przed nim dedykowane do Jacka był Jalen Ngonda, który zagrał fajny koncert w Warszawie, nie wiem, środa, wtorek, już zapomniałem. Tyle się działo w tym tygodniu, ale teraz porządki tygodniowe, to znaczy, że no urodziny i nekrologii w zasadzie i mamy dwa dobre, jedne zło, dwa urodziny bohaterów naszej muzyki, muzyki soul, co już starsi, ale mieli urodziny. Jeden był Kenny Gamble, wszyscy miłośniki muzyki Philadelphia International powinni wiedzieć, że on był jeden z dwóch mistrzów, swoim partnerem Kenny Gamble i Leon Huff. Philadelphia International, masę dobrej muzyki, masę, prawie co tydzień coś tam gramy na Sunday Soul Cellar i miał rodziny, no to wszystkiego dobrego. I też miała Patty Austin, też wielka, mało ją gramy, może to poprawię w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu. I smutna wiadomość, że zmarła pani Ann Bogan, która była członkiem grupy The Marvelettes, i potem The New Birth, zdaje się, no miała całkiem długą karierę, a niestety odeszła od nas. No to te trzy następne płyty, wracamy w czasie do lat 60. Pierwsza będzie Doris Troy, to była jeden z pierwszych, taka wczesna produkcja, zanim Kenny Gamble i Leon Huff naprawdę się wybiły na światowy rynek, to lokalnie produkowali takie niezłe hity w samej Filadelfii. I to był jeden z pierwszych, co ja kupiłem. No to myślałem, że fajnie by było ją zagrać dla was, bo chyba już nie słyszeliście. Będzie Doris Troy, ale Doris Troy napisane i produkowane przez Gamble & Huff. Potem będzie taka wcześniejsze nagranie z 60., bo Patty Austin raczej późne 70., 80., wtedy z Quincy Jonesem działała, ale też jej kariera się zaczęła trochę wcześniej i zagramy Are We Ready For Love? I potem usłyszycie The Marvelettes, pamiętamy Ann Bogan, która odeszła od nas.

Za dużo ryb w oceanie, tak bym to przetłumaczył. Too many fish in the sea. Rozchodzi się chyba, że jest dużo facetów, dziewczyny tam do wyboru. Mamy mamy przynajmniej dwa fany Deep Soul. No Deep Soul jest ten mniej komercyjny, co całkiem często gram na Sunday Soul Cellar. Taki bluesowy, taka ekspresja głębokich emocji. Zwykle jest tam jakaś opowieść, jakieś złamane serce, jakaś zdrada, takie inne rzeczy. Takie płyty robili w 60-tych, 70-tych. Nie wydaje mi się, że dokładnie takie muzyki teraz robią, no to warto od czasu do czasu odegrać i bym chciał to zadedykować na fanką Deep Soul, panią Oriane, i potem wytłumaczę dlaczego po tych płytach, ale pierw je przedstawię. Pierw będzie Oscar Perry. Oscar to znalazł dziewczynę, to w zasadzie dobra wiadomość, tylko to jakoś ekspresja tego nie jest taka radosna. On może to po prostu duchowo to czuje, jakoś prawie religijnie, i opowiada właśnie, że nareszcie po trochę szukaniu, mi się wydaje, znalazł odpowiednią i prawdziwą miłość. Potem będzie bardzo przykra opowieść Showdown, grupa The Chaledons. To jest jak słucham do niej, prawie łezka mi się robi każdym razem. Trochę taka niefortunna sytuacja, że facet z jego dziewczyną, a ta dziewczyna naprawdę jest dziewczyną jego najlepszej kolegi i on się zakochał w jej, i ona chyba też w nim, i teraz jest ten moment, że muszą powiedzieć temu koledze naprawdę o tej wielkiej zdradzie, i to jest grupa Showdown, bardzo klasyczna płyta dla mnie, The Chaledons. I potem będzie Willie Walker. No Willie jest po prostu głupi w tej sytuacji. Śpiewa głośno, że kocha kobietę, ale ta kobieta jest żonata czy mężatka. Żonata, mężatka. Nie wiem. Brała ślub z kimś innym i ma dzieci. A mimo tego Willie Walker za nią gania i śpiewa o tym, że ją kocha. No to jest Deep Soul. Dedykowane dla pani Oriany.

O, jak wpadam w ten deep soul, to już trudno przestać. Tak to kocham. Jeszcze jeden wam zagram. To jest dla wszystkich, którzy walczą albo kiedyś walczyli z nałogiem.

It's so hard to break a habit. To było dla Marcina, który spotkałem też na koncercie, ale innym. No to dwa koncerty w jednym tygodniu. Nieźle, ja nieźle. Powiedział, że z żoną Orianą, słuchaj do Sunday Souls, ale to pozdrawiam i wszystkich innych, wszystkich pozdrawiam. Już wszystkie playlisty, jedna playlista jest na Facebooku i na Instagramie, no to tu dużo, trochę mniej znanych artystów, jak ktoś chce sprawdzić, że powinniście tam wejść na Facebooka Sunday Soul Seller i tak samo w Instagramie. No, podnieście rękę do góry wszyscy, co dostaliście na swoich WhatsAppach czy innych tam jakieś tam niespecjalnie ciekawe zdjęcia jakiegoś tam księżyca czy słońce, zaćmienie słońca. Nie, fajnie to wszystko było. Dostałem, no, całkiem dużo tego tak sobie pomyślałem, bo ktoś tam, konkretnie moja córka, napisała, przysłała mi właśnie z Londynu takie zdjęcie, takie jakieś coś z daleka widać było ogólnie, o co się rozchodzi, i pytałem, co to jest, i powiedziała, że no nie słyszałeś, że jest zaćmienie słońca. Ja sobie myślałem, naprawdę, to jest księżyc. Te słońce trochę tam wystaje i nie docenialiśmy trochę rolę księżyca w tym wszystkim, bo był centralny do tego wydarzenia. I też sobie pomyślałem, jest tyle tych fajnych piosenek o księżycu, że zamiast o słońcu, co wiemy, teraz pożary wszędzie są, za gorąco on świecił, są susze, te inne rzeczy. Słońce nie jest zawsze fajne, ale księżyc ogólnie, jak jest pełny, fajnie na niego się popatrzyć. Czasami go nie doceniamy. No to teraz wracamy nawet wcześniej niż lat 60., raczej 50., może nawet przed tym, i piosenki o księżycu, żeby no docenić trochę ten fajny księżyc, którego już dawno nie odwiedziliśmy. Pierwsze będzie Moonrise, The Royals. No to zanim ktoś wynalazł PlayStation i zanim młodzi, no ogólnie Afroamerykanie, no na pewno grali w koszykówkę, ale nie rapowali na przykład, nie robili breakdancy, tylko spotykali się tam w jakimś miejscu, czasami na zewnątrz, przy lampie, tak mówili, i śpiewali. I śpiewali pięknie. I tutaj ten styl w latach 50. się nazywał doo-wop. Nie myślę, że nasza młodzież, no, na pewno śpiewa w różnych chórach i grupach, ale ten doo-wop już dawno znikł, no to my go pamiętamy. I tu właśnie grupa The Royals, a potem po The Royals, bo tu będzie cała seria, musimy docenić ten nasz księżyc, będą Ella Fitzgerald, znana wszystkim, Billie Holiday, znana wszystkim, i potem Percy Mayfield. Parę słów o Percy, jak to się wszystko skończy.

Digging the Moon Glow. To Percy Mayfield, the poet of the blues, poeta muzyki blues, to był artysta, który gdyby żył, bardzo nieprawdopodobny by był, bardzo, bardzo stary, to by miał urodziny 12. Taki, od czasu do czasu gram wam trochę Percy Mayfield, bo fantastyczny talent, początek 50. Przystojny. Tak, jakieś zdjęcie na Facebooku, są artyści, tam między nimi chyba rozpoznacie Percy, to takie czarno-białe zdjęcie właśnie z lat 50. I był według mnie, to by mógł być naprawdę dużej klasy artysta i bardzo utalentowany. Słowa bardzo ciekawe, dużo klasyków napisał, śpiewał. Co jeszcze? I tam był dużą gwiazdą, ale jego kariera niestety się nie skończyła, tylko strasznie się przerwała, bo był w strasznym wypadku samochodowym, co zdaje się, no, uśpiony był przez prawie rok i potem jak już wstał, to miał strasznie zniszczoną twarz. Te przystojne jego aparycja, co ty wiesz, tam tworzyła, że był gwiazdą, już i tam trochę stracił samopewność, żeby wystąpanie na scenie, ale oczywiście jeszcze talent miał. No to Percy powoli zaczął, ale jako pisarz wrócił do muzyki. Wyciągnął go z tego może marasu takiego depresyjnego pan Ray Charles. I Ray Charles zaśpiewał potem dużo kompozycji Percy Mayfielda. Między innymi Hit the Road Jack, którzy wszyscy powinni znać. Mówią, a to Ray Charles. Ray Charles oczywiście, ale Percy Mayfield to jemu napisał. I potem też zaczął występować trochę, ale zawsze się zastanawiam, co by Percy Mayfield wyczynił, jakby nie był ten wypadek. To było Digging the Moon Glow. Takie więcej, to chyba, żeby wiesz, taki hit był taneczny, ale Find Me Someone to Love, Louisiana, listę klasyków Percy Mayfielda. Warto wynaleźć, tam składanki są na różnych streamingach. Kochani, patrząc na zegar, muszę się pożegnać, nie wiem jaki księżyc jest dzisiaj, powinien być zadowolony, że parę jego piosenek dzisiaj zagram. Ładniejsze piosenki są o księżycu niż o słońcu, według mnie. Co tam jeszcze? Funkologia nie nagrywamy na razie, bo są wakacje i te wakacje niedługo się kończą, no to coś tam, wrócimy do studia, ale jest masę tam, przecież 7 chyba epizodów Funkologii, no to na pewno do wszystkich nie było, słuchaliście to tam, wróćcie. Socjalne media, zawsze jestem wdzięczny za nowe lajki i jakieś tam, że ktoś w ogóle to ogląda, ale playlista będzie i program z zeszłego tygodnia, bo mnie nie było w studio, chyba poznaliście trochę tam sztywno, wypowiadałem się, nagrane to było, bo byłem na koncercie, gdzie spotkałem Marcina, już opowiadałem o tym, ale te nagranie tego, bo muzyka była fajna, może ja nie byłem taki fajny, ale to też wsadzę na Mixclouda, to wszystkie stare epizody Sunday Soulcellar. Łącznie z tym to znajdziecie na Mixcloudzie, linki na tych mediach socjalnych. To chyba wszystko. Myślę, że dlaczego nie trochę jazzu, bo byliśmy na Księżycu, już dawno mówiłem, że ludzie nie byli tam, ale to będzie taki przystanek, bo czuję, że tam będzie baza i stamtąd moje może wnuczki i prawnuczki i ci wszyscy inni będą mogli po kosmosie latać i tak to też chyba widział pan Pharoah Saunders, fenomenalny jazzman, taki spiritual jazz i trochę zwykle kończę jakiś disco czy funkiem, teraz posłuchajcie jak Pharoah sobie w języku muzyki jazz wyobraża, jak się po różnych gwiazdach lata. Do widzenia wszystkich, widzimy się za tydzień.

0: Det var vel surprise du hadde deg til meg, Brindal.
1: Ira for Brindal.
0: Ira for Brindal.
1: On właśnie hulajnogą jechał i jeszcze ma wiatr w włos. I go tak to kręci, że oszalał w ten sierpniowy dzień.
0: To nie od hulajnogi.
1: Ale od tego, co się dzieje.
0: W ogóle od hulajduszy.
1: Ten utwór się nazywa Scrabble. Audycja się nazywa Imię Ojca i Syna. A częścią tej audycji
2: zacznijmy
1: jest
2: że
1: mój syn wariuje.
2: Oszalał. Ale zacznijmy jeszcze raz może.
1: Nie, to jest okej. Okay. Nadmiar rozmaitych bodźców, którego spotyka od rozmaitego rodzaju...
2: Na drodze do radia zawsze mnie rozstraja.
1: Jakbyście grali w tylu kapelach, co on, to on czasami ma rozdwojenie jaźni, mi się wydaje.
2: Gdybym, jak to się mówi, jak jest ten taki zwrot po angielsku, gdybym miał dolara, gdyby za każdym razem, gdyby coś tam, to tak.
1: No właśnie.
2: No to na czynsz ledwo. Ledwo. Gdybym miał za każdego dolara w każdym zespole, którym gram, to... Nie, no nie ma co narzekać, jest wspaniale. Zacznijmy jeszcze raz, to w takim razie tak. Tymek Brindal.
1: I Rafał Brindal, utwór.
2: A to audycja Imię Ojca i Syna w Radio Campus, godzina 20.
1: To był belgijski wiolonczelista i nauczyciel.
2: Tak, właśnie chciałem cię zaskoczyć, bo chyba nigdy jeszcze nie byliśmy w Belgii.
1: Byliśmy, ja chyba coś prezentowałem kiedyś belgijskiego.
2: Musimy taką mapę zrobić.
1: Mhm. Belgijski, tam był taki aktor Van Damme. Nie?
2: Był taki aktor Van Damme. Czy jest cały czas?
1: I Andrej Hepburn była Belgijką.
2: Cały czas wali szpagat Van Damme.
1: Ale ten utwór Scrabble.
2: Scrabble?
1: To jak ta gra.
2: Scrabble.
1: Przegrałeś znowu z Morettim.
2: Tak. Ale ja nie gram, żeby wygrać.
1: Mhm.
2: Znaczy,
1: ja też raz z nim grałem,
2: ostrzegamy,
1: też przegrałem.
2: Ostrzegamy chyba lojalnie. Jeżeli kiedyś Macie Moretti zaproponuje wam granie w Scrabble'a, to jest to wyzwanie.
1: No właśnie. I dla tych, którzy ciągle się...
2: Ostrzegamy, ale też bardzo polecamy, żeby nie było.
1: No, warto się najeść przed tym i dlatego proponuję utwór Street Food.
2: Nie no...
1: Bo można się też najeść
2: wstydu. No właśnie, kurczę, ale mi tutaj wyciągnąłeś, ale tutaj mi ten żart wyciągnąłeś sprzed po prostu nosa.
1: A kolejny do tych, co grają. Ten zespół się nazywa, co teraz zaraz tu posłuchacie, to się nazywa Human Error Club. No to ci, co przegrywają
2: dokładnie.
1: Z Moretti.
2: Dokładnie, to musimy takie mieć koszulki albo czapeczki.
1: Human Error Club.
2: Tak, to zaczęliśmy od René Costley, tak? Z tego pamiętam Scrabble i Human Error Club teraz.
1: Street Food.
2: Street Food.
1: Proszę bardzo.

0: Wspaniałe.
1: Cudowne.
0: Wspaniały taki dziwak, bardzo mi się podoba.
1: Jak ty to nazywasz, muzyka...
0: Repetytywna?
1: Tak, stanąłem na wysokości.
0: Na wysokości, tak, dokładnie.
1: No dobrze.
0: Na wysokości mikrofonu, bardzo mi się podoba, bardzo dobre.
1: Przypominam
0: bardzo
1: słuchaczom,
0: fajne,
1: którzy pierwszy raz trafili ten program, na pewno przypadkowo, bo nikt tego nie...
0: Nie słuchał myślnie,
1: przecież
0: dokładnie.
1: Nie jest w stanie to znaleźć informacji o tym, że gramy. Że raz Tymek proponuje coś do grania, raz ja coś mówię, raz Tymek coś mówi. Zawsze mówi mi bez sensu, ale czasami się wydaje ludziom, że... To...
0: Ale muzyka jest okej.
1: Okay. Mhm, dobra.
0: Tak właśnie usłyszałem jeszcze recenzję ostatnio naszej audycji.
1: No i właśnie o to chodzi.
0: Coś tam co gadacie, ale muzyka...
1: No jest. Jakby... No i na tym polega magia radio.
0: Na tym polega bycie radiowcem.
1: A Radio Campus, same sztosy, my jesteśmy sztosowni.
0: Dokładnie.
1: Stosownie się zachowujemy.
0: Ach, aj, ta dobre.
1: No i co ty teraz? Kącik brazylijski, tak?
0: No ja taki trochę, ale tak powolutku. Jeszcze mamy tam z tego zakątka, ten kącik, zakątka świata kącik, ale teraz lądujemy jakoś tak, wyszło mi, że geograficznym kluczem szedłem rzadkim. Rzadkim, bo słuchaj, artysta z Węgier. Węgra chyba ci jeszcze nie było u nas. Węgra ci niedostatek u nas, mi się wydaje.
1: No nie było. Węgra chyba nie było.
0: No
1: nie.
0: To mam takiego, znalazłem artystę, nazywa się Abbas.
1: Aha.
0: Abbas albo Abasz, bo to w sumie Węgier po węgiersku. No taki Węgier, co mieszka w Berlinie, więc już obywatel powiedzmy świata oczywiście. Bułgarskie tańce, Bulgarian Dances, Bolgar Tancok.
1: Mhm.
0: No i ciekaw jestem, co powiesz, bo w ogóle, tak, trochę ci tutaj karty trochę zdradziłem, że tam niby Brazylię to się tam ociera, ale to zaraz zobaczysz. Coś chcesz o Węgrach powiedzieć?
1: Nie, wiesz, nie.
0: Była to taka ciekawa kiedyś teoria o Węgrach.
1: Że co?
0: No, że Węgrzy mają, bardzo wysoki... wysoką liczbę przypadków odebrania sobie życia.
1: A to tak, to jeden z największych tych
0: tak. I że
1: wskaźników.
0: To, tak, jest jakaś było, ktoś próbował, wiesz, wydedukować skąd i że kuchnia.
1: A inni, taka ciężka, że mają taki ciężka język ugrofiński, tak, że nie są w stanie...
0: się porozumieć.
1: Mhm. No to tak. Cudowny ten film Jarmusza, jak ta Węgierka przyjeżdża chyba... I kończące się wakacje, to był ten film.
0: No, i też była kiedyś taka ciekawa teoria o krajach bez dostępu do morza.
1: O, no tak.
0: Że są dosyć specyficzne. Tak, oczywiście.
1: Jakby nie było przewiewu.
0: Dokładnie. Węgry, Czesi,
1: to posłuchajmy
0: Austriacy,
1: tego.
0: Szwajcarzy.
1: Tego Węgra, co zrobił
0: Watykan.
1: Tańce bułgarskie.
0: Liechtenstein.
1: Mhm. No dobrze, no.
0: Dobrze. Prosto z Berlina. Węgier z Berlina.
1: To się często zdarza.
0: To też brzmi jak hasło do krzyżówki przy kroju.
1: Mesza rozrobiła tam filmy przecież.
0: No, no wiadomo z kim.
1: No tak.
0: Z Janem
1: Nowickim.
0: To
1: dobrze, taki... dobrze. Dobra, już nie wiem, co będzie chciał mówić. Dzięki. Za dużo gadania.

0: taki bratanek taki.
1: Mi to przypominało muzykę z filmu Janosik.
0: Wow, to chyba widzieliśmy jakieś inne Janosiki tutaj.
1: Nie, takie te...
0: Janosik z temu.
1: Ale trochę tam było z Janosika, jak ten perepeczko Marek tak wychodzi, bez goły do pasa, na halę i
0: nie,
1: tak
0: no,
1: patrzy.
0: Wiesz, każda okazja, żeby perepeczko topless wspomnieć, to jest dobra okazja.
1: No,
0: to może dzisiaj
1: hale,
0: zróbmy z tego jakiś tak zwany leitmotiv tej audycji.
1: Tak, i ten... No,
0: I tam Bułgarzy tańczą i ten Bulgarian dances, tak.
1: Tak, no, ale to blisko, bo tam
0: widzę.
1: Jak wzrokiem sięgnąć dookoła, to sami Węgrzy.
0: W sumie.
1: No.
0: Wzrokiem sięgnąć dookoła. A to ładne, panoptykon, nie?
1: Tak.
0: Ja już w ogóle myślę krzyżówką.
1: A my, kochane, to w tej audycji to taką eklektyczną...
0: No staramy się tutaj.
1: Eklektyczne historie tu są z rozmaitych stron świata. Muzyka, można powiedzieć, tego globu, bo chcę zaproponować coś, co ma w sobie dużo latino, dużo afrobitu. Koleś jest no chyba z Londynu. Jest trębaczem, a ten jego...
0: Gdyby tego było mało.
1: Kolektyw się nazywa Matters Unknown. No, taki nieznajomy trochę. To posłuchaj i na pewno ci się to spodoba.
0: Na pewno? Ale
1: jestem przekonany. Bo to jest w twoich klimatach. To poruszy twoją duszę, poruszy
0: twoje serce. A to ja nie wiem, czy
1: twoje
0: chcę
1: serce.
0: W sumie,
1: wiesz? No, jesteś zimny drań.
0: Ojej, musimy poza anteną parę spraw przegadać, to może pójdźmy otwór i my tutaj sobie wyjaśnimy to i owo.
1: Dzisiaj niezła jazda jest. Sierpień, wakacje.
0: Race against the sun. To my trochę dzisiaj, bo już słońce zmierzcha, powoli zachodzi.
1: Ale
0: za oknami.
1: Ale ty dzisiaj gadanego, weź pójść ten numer.
0: Za oknami naszego studia. No ostatnio narzekałeś, że za mało mówię, a teraz narzekałeś, że dużo mówię. Po prostu puszczam ten numer i już siedzę cicho, dobrze. Racing in the sun, matters unknown, proszę bardzo. Chyba, że coś...
2: A o ile echo dala?

0: No nie myliłeś się, ojcze. Podoba mi się to.
1: Cieszę się bardzo. Ja mam dobry komunikat dla słuchaczy, którzy chcą skupić się tylko dla muzyce, a nie interesują nas ich nasze gadki, że mogą sobie playlistę, znaczy się są podcasty. No właśnie.
0: Ale to przecież tam też jest nasza gadka, czy co?
1: A, rzeczywiście. Zbiłeś z pantałeku.
0: Co tutaj się dzieje? Ale co tutaj takiego, to przecież no...
1: A rozumiem, no dobra.
0: Albo gadka, albo nic.
1: No. Albo gadka szmatka.
0: Dokładnie.
1: Jak to mój tatuś mówił.
0: No tak jest. Słuchaj, no dobrze, no jakby rzeczywiście idąc swoim tropem, że gadamy za dużo, to teraz ja Artur Veroka i Azymów.
1: No,
0: z utworem Bis.
1: Dwie gwiazdy.
0: Już.
1: Muzyki brazylijskiej. Kolejny apel do tych, co tam
0: tak
1: kierują konsulatem, ambasadą, żeby tu się pojawili i w jakiś sposób zareagowali na to, że my tak promujemy ich kraj.
0: Twój limit słów się powoli bardzo, się szybko kończy, słuchaj,
1: dobra,
0: ten odcinek.
1: To proszę, tego Verokaja i Azymut.
0: Jestem ciekaw, czy pomyślisz, też się skojarzysz z pewnym zacnym łapserodakiem z Podhala.

0: Tak, Artur Verocai. Za nami z równie przepięknym, legendarnym Azymutem. No bardzo żałuję, że nie mogłem być na jego koncercie teraz, jak grał w Polsce na festiwalu w Katowicach. Ale sam grałem wtedy.
1: Cóż. On był na Ofie?
0: Tak.
1: I tam jeszcze była Nugiel Nuła.
0: Tak.
1: To ulubione zespoły moje. Również. I też nie byłem.
0: No tak.
1: Ale też poniekąd grałem.
0: Co ty grałeś? Co o czym ty opowiadasz?
1: Ja całe życie gram. Moje gra to jest
0: ja
1: życie.
0: Ja wedle twojego życzenia już się nie odzywam, naprawdę.
1: Gram.
0: Ja już.
1: Na szachownicy dnia.
0: Jezus Maria, nie.
1: Nie, ale żałuję też, że nie byłem. Że nie byłem i...
0: No i co my z tym zrobimy teraz?
1: Tak, ale też fajnie z tym Verocaim, bo kiedyś zamieściłem na... jednak mam media społecznościowe, ale takie osobiste i zamieściłem płytę jego i od razu jeden z moich przyjaciół, niejaki Wojtek, aktor, który od razu zareagował, pojechał do sklepu naszego kolegi i kupił płytę i masz taką wtedy...
0: Ale to
1: jest taka poczucie takiego,
0: ale ci
1: że
0: dobrze. Płytę?
1: Nie, on sobie kupił tego płytę, bo mu jakoś zarekomendowałem. I wtedy tak masz poczucie takiej dobrego spełnienia, takiego spełnić dobry uczynek, ponieważ zainspirowałeś kogoś i dałeś mu dobrą muzykę. Wiesz, o czym mówię, że fajny wtedy się świat robi. No dobrze, ja też chciałbym ci teraz zarekomendować. On jest podobno underground rapper.
0: Nie wiem, co znaczy underground rapper. Przeżywam twoją historię.
1: No dobrze, może teraz...
0: Aha, czyli ty powiedziałeś już swoje, ja mam, tak?
1: Nie, bo chciałbym teraz ci nawiązać.
0: Ja z kolei swego czasu wrzuciłem na Instagram też coś.
1: Ale nawiązując do tego, ja chciałem powiedzieć, że teraz ci chciałem coś zaproponować i ciekawe jestem,
0: niemożliwe,
1: czy to stanie się też twoim ulubionym utworem.
0: Dużo dzisiaj wiary jest w tobie.
1: Trudno nie wierzyć w nic, jak ktoś śpiewał klasyk, czyli zespół raz, dwa, trzy.
0: Tak, za tekścikiem dzisiaj. Aforyzm za aforyzm, tak?
1: No, jeszcze przyjdzie na to pora, że zacznę rymować.
0: No, dobra. Na szczęście mamy tylko pół... Może się wyrobisz te pół godziny do końca audycji, jeszcze może...
1: Ransom.
0: Tutaj
1: Ransom. Ransom, znasz kolesia?
0: Nie znam.
1: Underground rapper z New Jersey.
0: Nieźle.
1: To jest piękne. Słuchajcie.
0: To jest piękne. Uwaga. Leci.

0: właśnie.
1: Tak, super.
0: Wiedziałem, że tak zareagujesz bez żadnych...
1: Bez żadnego ale.
0: No jak mówisz, no to chyba ci się spodobało to.
1: No. Dobry. Dobry numer.
0: Nie ma nic żadnego skojarzenia z Janosikiem, czy z jakimś innym? Może 007 z Głosie.
1: Może, może bardziej wdzięcznie, no też są tam te hale.
0: Ale nie zła tam ekipa z nim.
1: No, kto tam z nim
0: Baldy tam James, okay. Nicholas Craven,
1: okay.
0: Young Chris, no. A to ten sam Young Chris tutaj.
1: No to Boldiego oczywiście, że kojarzę.
0: Salvation for the Weak tam się...
1: No dobrze, ty tutaj zrzuciłeś... Rap nowszy, to ja rzucę rap starszy. Tak, tutaj zbalansujemy.
0: Dawkę
1: rapową. To jest rap...
0: Też underground, bo to w piwnicy, tak? Jakaś raper underground.
1: Każdy był underground kiedyś. Redman i Eric Sermon. Taki klasycznie.
0: To...
1: Tak? No, co ci to mówi?
0: No, to mówi.
1: Który Janosik? Gdzie on się znajduje? No, ciekawe.
0: Pan Wodyjowski bardziej. Jak nie, stawka większa niż życie.
1: Jak nie tak, to tak, dokładnie.
0: No to dawaj.
1: Tak? No dobra. Dobra. Funkorama.
0: Funkorama.
1: Eric Sermon i Redman.
0: Bardzo mi się podoba.
1: Tak?
0: Tytuł na razie. I twoja zapowiedź.
1: No, dzięki. Też wierzę, że to będzie twój nowy ulubiony numer.
0: No zobaczymy.

0: Redman, Eric Sermon i ich utwór właśnie na antenie. Umknął mi tytuł, a patrzę ci w oczy i nie będę patrzył na monitor naszego komputera. Fankorama, o, Fankorama, tak jest. To był ten numer.
1: Co ty w trakcie tego numeru mówiłeś, że co, stary rap jest lepszy
0: nie,
1: niż...
0: Nie, no, ja nic takiego nie powiedziałem, ale mówią tak ludzie, że wiesz, straszkała, kiedyś to był rap, teraz to nie ma, kiedyś to było.
1: Ale większość tych numerów było samplowanych z takiego numeru Impeach the President, nie? Tam był breakbeat. Z tego, co pamiętam, jak ty kiedyś
0: dobrze
1: mówiłeś.
0: Dobrze tam wyciągnął z rękawa.
1: Tak, ty kiedyś mówiłeś o tym, że
0: radiowa ciekawostka
1: prawie
0: zawsze.
1: Co piąty hip-hopowy numer jest samplowany na breakbeatie z tego numeru. No uczę się przy tobie takich dobrze. Rzeczy. No.
0: Bardzo miło.
1: No a teraz chciałbym przenieść nas na antypody, a konkretnie do Nowej Zelandii, która kiedyś słynęła z tego, że produkowała że kiwi najwięcej, ale kiwi sprzedawali wiem, tak. Te sadzonki, sprzedali do Chile i wtedy, a Chile dalej to sprzedało i nie byli na wyłącznym jakby eksporterem tego owocu. No kiwi, a poza tym na nich mówi się kiwi, bo taki ptak jest kiwi, który tam...
0: Tak, raport ze stanu świata.
1: No właśnie. No i teraz ten utwór się nazywa Mizu, a zespół się nazywa Cycling Sun i jest Auckland. No i tak, no, Nowa Zelandia.
0: I tak to przeszło przez Chile.
1: I przez inne kraje. Hiszpania też ma dużo kiwi.
0: Też ma dużo kiwi.
1: Mhm. Ja miałem kumpla kiwiego. Na kontrabasie grał.
0: Bo się kiwał, czy?
1: No w rasie. Kiwał się na różne strony. Źle skończył, ale kiwał się nieźle.
0: Poważnie się zrobiło.
1: Ku pamięci Kiwiego.

0: No słyszę Quicka i lubię. To mój jeden z ulubionych instrumentów.
1: Opowiedz o tym.
0: Lubię Quicka. No. Jakby co ci mam opowiedzieć o tym?
1: Dlaczego lubisz Quicka?
0: O matko.
1: Czy masz jakieś skojarzenia to ty? Z tym instrumentem?
0: To ty? Czy to IA? Co no, tu się
1: bo
0: wydarzyło?
1: To się rodzą takie pytania od razu.
0: Pytania się wyłaniają takie, czemu lubię Quicka? Mhm. Bo Quicka robi...
1: No i co to wywołuje w tobie? Na przykład wspomnienia dzieciństwa?
0: No to pytanie może dobre. To jest taki tak zwany brazylijski burczybas.
1: No widzisz.
0: To, a i teraz powinniśmy powiedzieć, że mamy ten korzeń kaszubski, że przecież Kaszuby, taka ważna Szwajcaria, polska Szwajcaria, Kaszuby, to ważne jest.
1: A w Kaszubiach, Kaszuby też używają tego, tak?
0: No burczybas.
1: Burczybas, no.
0: No to, tato, no. Hmm. No, wiesz, co powinieneś wiedzieć. Diabelskie skrzypce i burczybas. Hmm. Przecież. A ci niby Nowa Zelandia, ale to taki brazylijski lounge, co to?
1: Tak,
0: o co
1: to
0: chodzi?
1: Teraz to już, wiesz, to nie znaczyć? Można w ogóle się czasami połapać w tym wszystkim, ponieważ tutaj Niemcy grają jak Jamajczycy grają jak Niemcy, ale nie w piłkę, tylko muzykę.
0: No można dobra. Oszaleć, można się oszaleć. No,
1: to jesteśmy jedną wielką wioską.
0: Dokładnie. To ja teraz...
1: Nudno, nie?
0: To ja aż ziewnąłem, już wszystko było, wszystko będzie. Mark Fisher, Slow Cancellation of the Future, jest bardzo polecamy.
1: Dobra.
0: To a propos Quicki. A Quicka wspaniała, nawet bardzo dziękuję przyjaciołom moim i mojej dziewczynie, że dostałem na urodziny Quicka.
1: Widzisz.
0: Solo płytę na Quicka już wkrótce. Idę do domu nagrać. Po tej audycji.
1: Do widzenia.
0: No to żegnam. Ja się żegnam.
1: Nie, bo rzuciło
0: nas, tak? No jeszcze mamy chyba po jednym. Jak tak znam, ile mówimy, ile puszczamy. No to teraz utwór, słuchaj, znowu tak nas rzucam. Rzucam nas, gdzie nas nie było. Na Hawaje. Mm. Eddie Suzuki.
1: Pięknie.
0: I New Hawaii. Wysoki przypływ. High tide. Mam nadzieję, że twoje oczekiwania będą równie wysokie i twój zachwyt równie będzie wysoki jak tytuł tego utworu.
1: Już wyjmuję moją hawajską gitarę. Podręczną, którą noszę w plecaczku.
0: Ze swoim tatesikiem widzę tam. No coraz większy masz ten plecaczek, bym się nie zdziwił, co tam. Dobrze. Proszę bardzo.

0: Hawajski Eddie.
1: No takie surferskie klimaty.
0: No jak Hawaje to wiadomo. Przyjemniacko. Przyjemniacki numer. Nie ma quickie, no ale to nie można mieć wszystkiego, jak to
1: ale
0: mówią.
1: A czemu ja lubię quickie?
0: Bo tak nie skoczyłeś tym takimi no, pytaniami. Czemu, ja nie wiem, czy ja lubię quickie. Albo tak jest, albo parafrazując mój ukochany wywiad z Edwardem Dwornikiem, tak się dzieje. Albo jesteśmy, albo po nas i odchodzimy.
1: A byłeś na wystawie?
0: Prawdziwych malarzy. Ach, właśnie, wiedziałem, że coś miałem zrobić. Muszę iść.
1: Ja też jeszcze nie byłem,
0: ale
1: polecamy.
0: A nam się czas kończy. A widzę, że teraz chcesz świetny numer puścić.
1: Bo my tak wsiubździł, a teraz trzeba coś konkretnego, czyli
0: piru.
1: Navy Blue i Earl.
0: Ojej, Earl też był. Earl też był. No, kurczę, był taki off. No, naprawdę, gratulacje.
1: Numer się nazywa Belladonna.
0: Belladonna, a ja Bryndal Tymek.
1: Bryndal Rafał.
0: Imię ojca i syna.
1: I chciałoby się powiedzieć dobranoc.
0: Dobranoc chciałoby się.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: siebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Radio Campus.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00.

Dobry wieczór. Minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam nagranie, do którego dotarłem, nie ukrywam, w niemałych trudach. Tym razem było trudniej niż zwykle znaleźć coś, czym czułbym, że chciałbym podzielić się z wami podczas tych niedzielnych sesji. Całe szczęście natknąłem na dzieło, za którym stoi FEP, czyli Stephanie Reyes. I ta właśnie niezwykła artystka za sprawą serii Oecus przygotowała godzinną opowieść, która nie może przejść bez echa. Chciałbym dzisiaj oddać jej głos i zachęcić was do uważnego, głębokiego, aktywnego słuchania. Tam bowiem ukrytych jest mnóstwo niezwykłych ciekawostek brzmieniowych i całość składa się na ekscytującą, przynajmniej moim zdaniem, opowieść. I mam nadzieję, że uda się zainteresować was twórczością tejże artystki. Posłuchajmy zatem, co FEP ma do opowiedzenia na rzecz serii Oecus. Słuchacie audycji Synteza FM, jestem z wami od teraz do północy na antenie Radio Campus. Michał Wolski, zapraszam do uważnego słuchania. Przed wami FEP.

Oekus. Polecam sięganie i do twórczości Stefanii, i do twórczości artystów, którzy skupieni są wokół projektu Oekus. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla was. Audycja Synteza FM nieubłaganie dobiega do mety. Mam nadzieję, że udało się was zachęcić do tego, abyśmy spotkali się i w przyszłym tygodniu. Zatem zapraszam was na kolejną sesję w najbliższą niedzielę o godzinie 23 na antenie Radio Campus. Teraz to już wszystko. Życzę wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23.

0: just me on the regular singing low.
1: Campus 97.1 FM.